0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

Ej, telefon na scenę, iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart, my tam.

0: Candy Dust w RMF Max w sam raz na piątkowy poranek. Pierwszy piątek wakacji zaczynamy teraz.
1: Ja zbieram wszystkie pierwsze piątki wakacji, także to jest mój pierwszy. Chcę pójść do wakacyjnego nieba. Przydadzą mi się wszystkie pierwsze piątki wakacji. Asia Małusz, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami fajny dzień. RMF Max.

0: Mocna dycha dla tego numeru Alabama Ten Moonlight i Ford of RMF Max.
1: A teraz rozwiążemy największy dylemat waszego życia. Kiedy ćwiczyć? Rano czy wieczorem? To zależy od tego, kiedy wstajecie. Jak wcześnie rano, to ćwiczcie rano, jak wstajecie później rano, to wtedy ćwiczcie wieczorem.
0: A jak się położyłaś na ławeczce, żeby podnieść i zasnęłaś, to znaczy, że nie teraz.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Do tego Asia i Irek. I to wszystko macie w RMF Max z piątego poranku.
2: I pamiętajcie, nie Timbaland, tylko Timbaland. Dzięki, Asia.
1: Proszę.
2: W dzień cioci i wujka. Auntie i uncle.
1: Dzisiaj.
2: Dzisiaj was pozdrawiam. Pamiętajcie, że połowa ludzi, do których w życiu mówimy ciocia i wujek, to nie jest nasza rodzina, więc liczba możliwości świętowania rośnie.

0: cały świat by się denerwował, ale ona jest spokojna.
1: 10 tylko minut, na zewnątrz.
0: 10 minut po godzinie 6. Czy ukażesz nam swoje
1: oczywiście
0: wnętrze?
1: Oczywiście, chcecie dobrą radę, to ja wam dam dobrą radę. Pilnujcie swoich kluczyków od samochodu.
0: Naprawdę zgubiłaś?
1: Bo ja zgubiłam kluczyk od samochodu i nie mogę nim teraz nigdzie pojechać. I to jest straszne.
0: Ale powiedz, Asia, czy jak zgubiłaś te kluczyki od samochodu, to przestał wreszcie tego wielkiego białego Mercedesa nazywać swoim samochodem, a mówić, zgubiłaś tam klucze od swojego auta?
1: A mogę nic o tym nie mówić. Dziękuję.
0: Ale co by nie mówić, warto było zgubić, nie? Gorszy jaki. Asia.
1: Na pewno są gdzieś w domu.
0: Poszukamy kluczy od twojego samochodu.
1: Dzięki.
0: Nie martw się, wiadomo.
1: Dziękuję.

0: Wiadomo, sorry, papi, 18 minut po godzinie 7, ale przede wszystkim hej dziewczyno, wiem, że lubisz latino. Topic i Becky G w takim pakiecie polecieli przed momentem i jeszcze Ina ze swoim najnowszym Morenito Fantastito.
1: Dużo latino zawsze dobrze, zwłaszcza w piątego poranku.
0: Niemcy mówisz się jak nas... Anka, mówisz jak Anka Lewandowska.
1: Ojej, przepraszam, nie chciałam. Dobra, ważna sprawa jest, bo Niemcy się z nas śmieją. No, śmieją się z nas, że
0: dlaczego?
1: W jednej z toalet w Kołobrzegu wisi taka tabliczka z zakazem mycia nóg w umywalce.
0: Aha.
1: Pod groźbą 500 zł kary.
0: Wow, a tam nogi w umywalce w Kołobrzegu myją tylko ci, co już byli wcześniej w Niemczech. Bo w Niemczech sobie umyli wszystko, tylko nogi mają brudne.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: 18 po 6.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić toast na koniec. To już ostatni dzień.

0: pierwsze piątek. Piątek po pierwsze to jest dobra wiadomość. Po drugie biało-czerwoni jednak są na mundialu. Szwajcaria na przykład. Szwajcaria i biało-czerwoni wygrywają. Wygrywają z Algierią. Teraz 2-0. Właśnie się kończy przerwa na napoje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Mundial mundialem, dużo dzieje się u nas, a zwłaszcza na Wybrzeżu. No. Sopot i Gdańsk, tamtejsze plaże zamknięte, kąpieliska niedostępne. Bosinice też postanowiły sobie skorzystać z wakacji z weekendu i akurat dzisiaj się pojawiły i sobie zakwitły.
0: Same przyjechały czy z kolegą?
3: A nie wiem.
0: Bo ja mam jeszcze napisane, że prądy wsteczne dołączyły w tym roku do Sinic i robią na plażach zawieszanie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Weźmiemy ich na przeczekanie.

0: Jest lato na maksa, a dzisiaj będzie jeszcze prawdziwy, ale absolutnie prawdziwy koniec roku szkolnego.
1: Tak, zwłaszcza dla ósmoklasistów, tylko dla ósmoklasistów, bo za niecałe 2 godziny wszystko już będzie jasne.
0: O show 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty.
1: My oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wszystkim ósmoklasistom poszło dokładnie tak, jak sobie zaplanowali.
0: Pewnie. Niech to będzie pierwsza lekcja. Jak w życiu ważne jest, żeby się dostać. Dostać się na przykład do wymarzonego liceum albo technikum, gdziekolwiek chcecie, tak żeby się dostać. Potem na przykład w życiu dorosłym, żeby się dostać do pracy, a wcześniej jeszcze dostać do łazienki. A jak już wreszcie dostaniecie się do łazienki, do pracy, to pojedziecie na wakacje i chcecie się dostać nad morze. I dostaliście się, a tam sinice. No już. Pamiętajcie, że w każdym z tych wyjątkowych momentów jesteśmy blisko was. Wsparcie 100%. Nazywamy się RMF Max. Męskie granie z tej okazji u nas za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato.

0: Ale to jest fajny numer, Shawn Mendes.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: Ale to jest dobry poranek, 11 minut i godzina 7. Cały tydzień na ten piątek czekaliśmy
3: i wreszcie
0: się doczekaliśmy. Pozdro dla tych, którzy czekają na poranny program. Nie mogą się doczekać, zasypiając, kiedy odpalą sobie wreszcie maksa i będą na bieżąco ze wszystkim tym, co ważnego dzieje się w tematach mody wakacyjnej, zwłaszcza tej festiwalowej.
3: Tak, bo jest nowy, bardzo głośny trend. Wszyscy to noszą, a raczej wszystkie dziewczyny to noszą.
0: Na razie,
3: tak. Kozaki, takie wiecie, buty za kostkę, wysokie kozaki.
0: Pod kolano, duże buty.
3: Nawet jak jest na zewnątrz 40 stopni.
0: Wow!
3: To one i tak chodzą
0: super
3: w kozakach, bo jest nowy trend.
0: I nie mają palców te kozaki, bo są do pływania, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: 10 minut i 7. Wybierzcie mądrze.

0: gramy Hity na Maxa i podajemy najważniejsze informacje, zwłaszcza jeśli na wakacje wybieracie się do Francji. Jest tam duży problem z ogromnymi pożarami.
1: Wszystkie ważne sprawy dla kraju i dla świata macie oczywiście we Flashu RMF Max o 7 za 4 minuty.
0: Słuchajcie, by być na bieżąco.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w figurze. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Południe Francji w ogniu z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożar wybuchł w departamentach Od i Ero. Sprawił już około 900 hektarów lasów i pól. Niestety akcję komplikuje silny wiatr, który momentami osiąga prędkość 70 km na godzinę. Lada chwila absolwenci szkół podstawowych dowiedzą się, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że o 8.30 pojawią się wyniki. Będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
5: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8.30. Serwisy są przygotowane, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
4: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Trzymamy za wszystkich kciuki. Tymczasem impas w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie trwało 1,5 godziny i nie ustalono niczego. Tematem było m.in. wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidacji tzw. kominów płacowych. Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego nic nie wynika.
6: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
4: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała też odpowiadać na pytania o aferę w szpitalu południowym. Jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy. Tymczasem amerykański prezydent w wywiadzie dla CNBC powiedział, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Donald Trump dodał też, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony. Hiszpania melduje się w 1/8 finału mundialu w Los Angeles. Pokonała Austrię 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko, ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji. Jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku. To, że wierzymy w siebie. Mówił Lamine Yamal i co ciekawe w 1/8 czekają nas iberyjskie derby Hiszpania-Portugalia, bo ekipa Cristiano Ronaldo w meczu w 1/16 finału wykosiła Chorwatów. Wynik spotkania 2-1. Mecz rozstrzygnięty w doliczonym czasie gry. Tymczasem jeszcze trwa starcie Szwajcaria-Algieria. Do tematu na pewno wrócimy. No i cóż, dziś pogodowo trochę gorzej niż ostatnio. Gorzej albo lepiej, to zależy z której strony na to patrzymy. No bo jeżeli chodzi o temperaturę, to jest trochę niżej niż ostatnio. Na pewno mocno poniżej 30. Na termometrach maksymalnie okolice 18 z plusem w Gdańsku, 19 stopni to Kołobrzeg, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, w Poznaniu 23, 24 Warszawa, podobnie będzie w Krakowie i 25 stopni najwięcej w Rzeszowie. Natomiast ma być trochę chmur, trochę słońca.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: O matko, dzisiaj będzie jak w piosence. Słyszałaś? Ania mówiła, że trochę chmur, trochę słońca.
8: Coś z początku, coś z końca.
7: No właśnie, 3 po 7 to jest początek, tu RMF Max.

0: hity na maksa od Black Eyed Peas, 9 po 7.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: No hello, hello.
2: Hello, hello.
0: Biało-czerwoni wygrali z Algierią. Szwajcaria pokonuje Algierię 2-0.
2: Brawo.
0: Brawo dla tych, którzy już wstali, włączyli sobie maksa, chcą mieć dobry dzień. Za chwilę możecie wygrać 300 o poranku.
2: My Polacy.
0: My naród.
2: My naród. Masowo, to znaczy więcej niż połowa z nas.
0: Prawie wszyscy.
2: Bardzo chciałaby pracować tak. Z plaży albo z lasu.
0: Ale
2: podoba
0: super.
2: Nam się taka idea workation.
0: Workation.
2: Czyli pracujemy w fajnym miejsce.
0: Ja, super, a tak w pracy z plaży to mamy ten piach, w oczy czasem nam sypnie,
2: no.
0: A z lasu jest ta grzybnia. Z tą drugą koleżanką. Nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Zawsze jak się pojawia bausa w głośnikach RMF Max, to się robi tak człowiekowi lepiej, weselej i bardziej piątkowo. No tak, działają tak. Hity na maksa o poranku w piątek, 18 minut po siódmej.
1: Cały muzyczny świat zazdrości temu DJ-owi, że Asia mówi właśnie takie rzeczy na jego temat. 18 minut po godzinie siódmej. Powiedzcie coś w sprawie, co byście robili, gdybyście teraz nie jechali do pracy. Gdzie byście byli, jeżeli teraz nie musielibyście zasuwać? I to SMS-owo na 3001 proszę spakować. Taka wiadomość nic nie kosztuje, tyle co zwykła wiadomość. Dajcie znać, gdzie byście byli, co byście robili w ten piękny, piątkowy, 7:18 poranek.
0: I to wszystko po to, żeby się zgłosić do naszej super fajnej porannej zabawy, którą bardzo lubicie i w której 300 można od tak po prostu sobie zgarnąć przed weekendem. One już są gotowe, przygotowane. No tylko dajcie znać, co byście robili, gdybyście nie jechali teraz do pracy.
1: Można sobie załatwić podwyżkę, pisząc, robiłbym to samo, kocham swoją pracę. Nie zapomnijcie. oczywiście, wiadomo. Nie zapomnijcie dopisać imienia i nazwy firmy. 19 minut po godzinie 7.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

0: podsumowanie, Szymon, rano.
1: Co byś robił, jakbyś nie robił?
2: No, leżałbym wyżej i z niego nie wyjechał.
3: Jak dobry plan.
1: Zabieramy cię na murawy Meksyku, Ameryki i Kanady, by rozegrać z tobą przed weekendem ostatnią rundę zabawy. Piłkarz czy...
3: Dzisiaj na mundialu Australia mierzyć się będzie z Egiptem, a my jesteśmy już w szatni Egiptu.
1: Egiptu, no i uwaga, uwaga, uwaga, na murawy wbiega Rami Rabia. Rami Rabia, samo brzmienie jego imienia powoduje, że egipscy kibice podrywają się z krzesełek. Coś między boskością a piłkarskimi umiejętnościami. Rami Rabia, Rami Rabia, go!
3: Rami Rabia to piłkarz, czy może egipski bóg deszczu, Szymon?
1: Rami Rabia.
2: Rami Rabia wstawiłbym, że to jest piłkarz.
3: Dobrze, 300 wyobronione, takie dwa pytania jeszcze przed tobą. Jak się pomylisz, to będziemy ci pieniądze zabierać.
1: Pewnie, a na boisku pojawia się nadzieja kadry egipskiej Masri. Masri brzmi trochę jak coś pomiędzy posiadaniem a klątwą faraona. Masri, Masri, niespodziewanie uderzył, przyłożył. Masri, Masri, go!
3: Masri to Masri. Piłkarz, czy może język, którym mówi się w Egipcie?
1: Masri.
2: A to taki specjalny język, który jednak mówi się w Egipcie. To nie jest piłka.
3: Nie będę cię pytać, skąd ty to wiesz.
1: Trzystóweczki, no.
2: Coś tam mundialu oglądam, także coś tam wiem.
3: Pytanie przed tobą.
1: Habibi, teraz będzie Zizo, Zizo, Zizo, prawy napastnik Zizo, który powoduje, że ci, którzy nie chcieli nic jeść, sięgają po Zizo, Zizo, Zizo, gol!
3: Ostatnia szansa, Szymon. Zizo, to piłkarz czy potrawa z ogórka? Egipska do tego.
2: Niestety piłkarz. Zizo.
1: Dlaczego? Na szczęście.
3: Na szczęście,
2: na szczęście, no tak, ale niestety, na szczęście, no.
1: Trzy stóweczki.
3: Brawo
1: ty. Brawo ty, pięknego weekendu.
2: A skurczę!

0: Mamy takie numery, które powodują, że piątek robi się jeszcze bardziej piątkowy. Można? Można. 21 minut i 8. Dub Dogs w RMF Max.
1: Nowość w M Obywatelu. Lubimy nowości w M Obywatelu.
0: Bardzo,
1: tym
0: bardzo.
1: Razem moduł Odyseusz. Tam możesz zgłosić swoją zagraniczną podróż. Aha. I w razie odpukać oczywiście ewentualnych kłopotów za granicą, służby będą mogły się z tobą szybciej skontaktować i szybciej udzielić ci pomocy.
0: Fajnie, jak jeszcze nie ściągnęliście sobie aplikacji M Obywatel, to koniecznie ściągnijcie, bo ona jest taka normalnie super, że nawet jak zgłaszacie zagraniczne, bardzo egzotyczne, bo gmeram teraz w M Obywatelu.
1: No właśnie widzę.
0: Gmeram w M Obywatelu i zgłaszam taką niby zagraniczną, daleką podróż?
1: No. No
0: nie jest zazdrosny. Jednak maszyna nie taka inteligentna. AI jeszcze nie tak bardzo zaawansowane. Bye, bye.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I po reklamie.

0: koncert.
1: Na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: Całkowicie rozumiem tych, którzy kochają RMF Max za muzykę. 10 minut przed godziną 8 gramy wam wakacyjnie najlepiej.
1: No i mamy dla was duże pieniądze.
0: Oj, słuchajcie, pieniądze pieniędzmi, ale ja mam cały czas jedno oko na mundial i w sprawie kasy to wam chciałem powiedzieć, bądźcie jak Portugalia, bądźcie jak Szwajcaria, bądźcie jak Hiszpania i wygrajcie swoje wielkie mecze, swoje wielkie pojedynki, bo tu w grze jest 15 tysięcy złotych.
1: Gra nazywa się Casa de Palma, idealny pomysł na wakacje i teraz jest dużo łatwiej dostać się do finału, w którym 15 tysięcy złotych może wam wypaść z kokosa.
0: Załatwiliśmy wam 9 minut super okazji. 9 minut super okazji oznacza, że od teraz przez 9 najbliższych minut każde zgłoszenie pomnożymy razy 1500.
1: W kategorii opłaca się najbardziej, to właśnie opłaca się wam teraz najbardziej. 1500 szans na finał za jednego maksa, którego wyślecie teraz pod 7327.
0: To jest zgłoszenie do gry, w której do wzięcia 15 tysięcy. Wyślij maks na 7327.

0: Ale wiecie, nie wiem.
1: Co?
0: Pomyślałem sobie o tych, którzy słysząc piosenkę Toxic, myślą, że to ich koledze z pracy. Na przykład 4 minuty i godzina 8.
1: A o 8 Flash, a w nim informacje z dróg. Krajowa 11 w Wielkopolsce i 63 na Lubelszczyźnie z utrudnieniami.
0: Dzięki, Asia. Zostańcie na więcej szczegółów dobrze poinformowani. Słuchają o poranku RMF Max.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Kompens Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: I po reklamie.

0: Jest 8 w RMF Max. Czas na porcję świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na otwarcie doniesienia z Trójmiasta. Płonie statek w porcie Gdańsk. Na miejscu w tej chwili 17 zastępów Straży Pożarnej. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zatłumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
1: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.
0: A o tym wszystkim Michał Krasoń. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Płonie też osobówka na Krajowej 11 w Wielkopolsce, konkretnie w Golęczowie. Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W Polsce dominują sprzedawcy. Stanowią ponad 5% populacji. GUS opublikował nowe dane o rynku pracy. Kobiety najczęściej związane są z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn mamy zawody wymagające siły fizycznej, dominują górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze. Z raportu możemy się też dowiedzieć, kto może się obawiać, że zastąpi go AI. To operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości oraz pracownicy do spraw statystyki, ubezpieczeń i finansów. I na koniec uwaga, rekordowa konstrukcja z Włoch.
3: L'aereo di carta più grande del mondo.
0: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie. Wykonane w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju, samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. No to dzieło trafiło już do Księgi Rekordów Guinnessa. No i to wszystko na teraz. Czas na mistrzowski flesz sportowy, a tuż po tym najnowsza prognoza pogody. Bądźcie z nami. Szwajcaria, Algieria 2-0. Szwajcarzy o poranku wypunktowali Algierczyków i awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W finale na pewno będziemy oglądać iberyjskie derby, bo najpierw Hiszpania pokonała Austrię 3-0, no a później Portugalia pokonała w Toronto Chorwację 2-1. Wieczorem i w nocy w 1/16 finału starcia Australia-Egipt, Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Leo Messi może strzelić swojego 20. gola na mundialu. No i czeka nas jeszcze mecz Kolumbia-Gana. A na kortach popis Igi Świątek, która zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Cóż nam się tam rysuje na tych pogodowych mapach? Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że dziś będziemy się mierzyli z pogodową mieszanką. Będzie trochę słońca, ale będzie też sporo chmur i te chmury mogą momentami przenieść przelotne opady deszczu. Natomiast na termometrach już znacznie niżej niż ostatnio, 18 stopni w Trójmieście, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, 23 stopnie to Poznanie, Kraków, Kielce, natomiast 24 Warszawa i najwięcej 25 w Rzeszowie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: A teraz posłuchajcie tego. Robi nam lato na maksa, prawda? Jest Wiktor Waligura, za chwilę dołączy Velvet. Wasza ulubiona letnia playlista jest tu w RMF Max 5 po 8.

0: 10 minut po 8. Wstawaj,
1: nie udawaj. Irek Jakubek i Asia Meus.
2: Ten facet, co mówi nasze imiona, nie lubi wcześniej wstawać.
0: 10 minut po godzinie 8, zwłaszcza albo, na wakacjach.
3: Albo dopadł go stres cieplny.
0: O, mama.
3: Bo stres cieplny dopadł już krowy i to jest poważny problem. Krowy nie lubią, jak jest za ciepło, biedne przez to dają krowy. Biedne krowy trochę biedne mniej mleka, no. Trochę dużo mniej mleka. Aha. Jak jest mniej mleka, no to będzie mniej masła, więc masło będzie droższe i my też ucierpimy z powodu stresu cieplnego krów.
0: Właśnie, ale krowa to największy stres, niekoniecznie cieplny, ma wtedy, jak widzi tę kostkę masła,
3: no.
0: I tak się biedna zastanawia, jak ta kostka się przeciśnie przez wymię.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Dla wrażliwych krów wymyślono masło osełka, nie? Carry me home to the ocean. 11 po 8.

0: Lubię tak sobie wlecieć z naszego radiowego magazynu i tak przebierać tam na prawo butle trzymające dłużej chłodek, na lewo czapki, dzięki którym słońce nigdy cię nie razi. Do tego plażowe ręczniki, które wysychają pyk w sekundę. Wszystko to mamy dla was.
1: Irek to wszystko z tego magazynu zabrał, przetargał tutaj sam, do studia, spakował sam wam w paczki i teraz bardzo chętnie wam porozdaję.
0: Tylko trzeba się ładnie pożegnać. Trzeba się pożegnać w imieniu tych, którzy od poniedziałku idą na krótki bądź też długi.
1: Ja nic nie powiem, długi, ale będą urlop, znaki.
0: Pożegnajcie się pięknie, pożegnajcie się ładnie, wykorzystajcie do tego Messenger i głosóweczkę RMF Max, nagrajcie głosówkę w naszym Messengerze i ładnie pożegnajcie się z tymi, którzy w poniedziałek, w przeciwieństwie do was, będą w pracy.
1: Krótko mówiąc, dzisiaj jesteście tymi, którzy od poniedziałku mają wolne. Nagrajcie to wszystko i wyślijcie nam Messengerem do RMF Max.
0: I mamy świetne nagrody.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

grać, ale teraz, no dosłownie, Chorwaci przegrali o włos. No chyba ten chorwacki zawodnik będzie miał do pogadania ze swoim fryzjerem. A w polskiej piłce rozmowy z fryzjerem to akurat długa tradycja. Martin Garrix z Adam Sheeranem, Repeated.

0: Hey, did I made you love me? Ariana Grande wypuściła tę piosenkę tak idealnie na wakacje, a my też idealnie na wakacje wypuściliśmy nową zabawę, w której codziennie jest do zgarnięcia forsa nawet 15 tysięcy złotych. Czy to jest kasa na wymarzone wakacje, czy na schowanie pod poduszkę, albo na lokacie? To już tam zależy, jak wolicie. My tego nie sprawdzamy. My bierzemy gotówkę, dajemy wam ją do ręki, a wy z nią robicie, co chcecie. Tak to działa w zabawie kasa de Palma. To co? Chcecie 15 tysięcy złotych? Kto chce? Proszę bardzo. To nie podnosimy ręki, tylko wchodzimy do gry. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo jeszcze prościej www.rmfmax.pl i tam zawsze na was jakieś bonusy czekają na naszej stronie.
1: Reklama.
2: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak ognisko na działce.
19: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
20: No i mamy ochłodzenie w kraju dzisiaj. Gorzów Wielkopolskiej, Zielona Góra, Wrocław od 19 do 21 stopni. Bydgoszcz to 20 kresek na termometrach. Tutaj przydadzą wam się parasole. Parasole przydadzą się też w Koszalinie. Tutaj możliwe opady deszczu, ale także burze. A temperatura maksymalna to 16 stopni. W Gdańsku wietrznie do 18. Olsztyn 18, Suwałki 19 na termometrach. W Krakowie 22, Zakopane to 16 stopni i opady deszczu.
3: RMF Max.
21: RMF Max.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max. Taylor Swift na razie się na ponowne koncerty w Polsce nie wybiera, a szkoda, ale za to słuchajcie, koncerty w strefie 57 będą w ten weekend, w tę sobotę konkretnie, może nie Taylor Swift, ale też będzie grubo. White 2115, Chivas, Young Multi z Jamsonem, Malik Montana, Kizo i to wszystko pod patronatem RMF Max, także naszą ekipę też tam na miejscu na pewno spotkacie i no właśnie, spotkacie, jak zgarniecie bilety w RMF Max, bo przecież ja mam ostatnie podwójne wejściówki do strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach na najbliższą sobotę. Chcecie je zgarnąć, to dajcie znać, jaki jest absolutnie niezbędny według was przedmiot na każdym festiwalu, na każdym muzycznym koncercie. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość. Kto mnie najbardziej, parę osób, które mnie najbardziej zaskoczą tym przedmiotem niezbędnym absolutnie na koncercie, dostanie podwójne wejściówki. 3001, śmiało. RMF.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
9: Po swojemu.
10: Na spontanie.
9: Na luzie.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: Pogodowo całkiem przyjemnie, jeśli mamy na myśli to, że chcemy trochę odpocząć od upałów. Na termometrach w kraju dzisiaj niższe temperatury w Szczecinie, Koszalinie czy Gdańsku 16 i 19 stopni. Zielona Góra, Wrocław i Opole to do 22 kresek. W Katowicach, Krakowie czy Zakopanem maksymalnie do 22 stopni. Umiarkowana temperatura, cieśninie w normie, a momentami może być niskie, bo może też popadać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Za pogodę nie odpowiadam, ale mam muzę, dzięki której będzie więcej słońca. Ale Farben i René Miller, Body Talk w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

Czy ktoś zamawiał fajne afrobity, no to no już naprawdę o fajniejsze trudno. Shimza, Arco i Kasango, Fire Fire w RMF Max. A to jest nuta, o której powiem wam, że nie spodziewałem się, że będziemy mówić tak szybko klasyk, no ale troszkę jest już to klasyk. Pierwszy hit chyba Justina Biebera i nuta z czasów, kiedy Justin miał taki zupełnie inny, bardziej dziecinny wizerunek. Teraz, wiecie, taki chłop przez duże H, Baby w RMF Max.

0: Tame Impala z Genie Dracula w RMF Max. Za chwilę wracamy do rozdawki biletów na strefę 57. Cały czas czekam na wasze imprezowe niezbędniki, takie przedmioty, które zawsze zabieracie na koncert, na festiwal. Ale przecież bilety to nie jest jedyna rzecz, którą planujemy dzisiaj rozdać. Nie, nie, nie. Przede wszystkim to mamy w planie rozdać dzisiaj 15 tysięcy złotych. Komu by się przydała taka kasa? Albo może powinienem powiedzieć, komu by się nie przydała. Pewnie byłoby łatwiej. 15 tysięcy złotych każdemu idealnie wejdzie na konto do portfela. Słuchajcie, taka kaska dzisiaj w zabawie. Casa de Palma. Ty stukasz w palmę, spada z niej kokos. Rozłupujemy tego kokosa, sprawdzamy, co jest w środku. Mogą być fajne wakacyjne fanty, może być kasa, może być nawet 15 tysięcy złotych. A teraz 700 razy większa szansa na to, żebyś się znalazł, albo żebyś się znalazła w finale, bo teraz mamy szybciutką, 10-minutową zaledwie rundę bonusową, podczas której twoje szanse rosną. I teraz ty się zastanawiasz, co tu zrobić? To skorzystać, nie skorzystać? Nie zastanawiaj się. To już nie jest moment na zastanawianie się. To jest czas, żeby już nie kombinować, tylko żeby działać, żeby pomóc szczęściu, żeby wejść do gry. Hasło Max wysyłaj pod 7327 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jak to zrobisz przez najbliższe 10 minut, no to 700 razy więcej szans dostaniesz na wygraną za każde jedno zgłoszenie. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka 15 tysięcy złotych.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Lato na max.
13: Lato na max.

0: Fordo i Alabama Ten w RMF Maxa. Już jutro w strefie 57 w Szczytkowicach, między innymi Chivas, White 2115, Kizo, Young, Multi i wielu innych. Mam ostatnie bilety podwójne dla was na to wydarzenie. Jest z nami Laura. Laura, cześć. I jaki jest twoim zdaniem niezbędny przedmiot na koncercie?
1: U mnie przede wszystkim powerbank. Ja lubię bardzo nagrywać.
0: I napisałaś, jak padnie mi telefon, to po pierwsze nie udowodnię znajomym, że jeszcze żyję, a po drugie Instagram nie zobaczy mojego tańca o 3 nad ranem.
1: Zgadza się.
0: Tańcz do rana, baw się świetnie, wejściówka do strefy 57 jest twoja, jest z nami Monika. Monika, co jest u ciebie niezbędne?
2: Ja bym wzięła ze sobą transparent, napisam, że oddałam nerkę za ten bilet, ale ci sprzedałam.
0: Nic nie sprzedawaj, bo bilety lecą do ciebie za free, podwójne nawet. I jeszcze Asia. Asia, co jest niezbędne na koncercie?
3: Na każdym koncercie niezbędny jest mąż, który zawiezie nas na ten koncert.
0: Nas, czyli ciebie z przyjaciółką, bo mąż robi za taksówkę.
3: No to sami.
0: No to niech cię jutro podwiezie do Przytkowic, bo bilety do strefy 57 na White'a, na Chivasa i na innych są już od teraz twoje.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo pozdrawiam wszystkich.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało.
2: Ale...
1: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
15: Do tego się słucha.
16: Co jest hitem?
17: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
18: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Pogodowo całkiem przyjemnie, jeśli mamy na myśli to, że chcemy trochę odpocząć od upałów. Na termometrach w kraju dzisiaj niższe temperatury. W Szczecinie, Koszalinie czy Gdańsku 16 i 19 stopni. Zielona Góra, Wrocław i Opole to do 22 kresek. W Katowicach, Krakowie czy Zakopanem maksymalnie do 22 stopni. Umiarkowana temperatura, ciśnienie w normie, a momentami może być niskie, bo może też popadać.

0: Last Life od Zary Larsson, która w tym tygodniu w środę wystąpiła w Polsce na Openerze. Tymczasem wiemy już, że Hania Wieczerzak będzie występować w przyszłym sezonie w Madrycie. Możecie nie kojarzyć Hani, to jest bramkarka reprezentacji Polski, młodziutka i od przyszłego sezonu właśnie podpisała kontrakt, będzie grać w Realu Madryt. Mieliśmy już bramkarza w Realu Madryt, Jerzego Dudka, no to teraz będziemy mieć bramkarkę, a że mamy w damskiej Barcelonie też przecież Ewę Pajor, gwiazdę, no to najbliższe Grand Derby kobiece zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. No i na co komu Lewandowski? Fukaj, Lipka, Enklawa, chcę więcej. Za chwilę 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko ₩1,49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: mieszkania, rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczepcami za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: W kraju dzisiaj ochłodzenie, na termometrach w centralnej Polsce zobaczycie 23 stopnie. Dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy Warszawy mogą odetchnąć, po upałach 23 stopnie, ale ze słońcem. Popada za to w Koszalinie, w Olsztynie czy w Bydgoszczy. Tutaj temperatura maksymalna dzisiaj to 20 stopni. W Krakowie i w Rzeszowie też odpoczywamy od upałów. Tu maksymalna temperatura to 23 stopnie i sporo słońca. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Mamy 11 na zegarach w RMF Max, którą zaczniemy od, no to już słychać się w tle, Teddy'ego Swimsa, Mr. Know It All. Słuchajcie, dzisiaj trzeci dzień lipca, dzień ostrej papryczki, chili, imieniny Tomka i Jacka pozdrawiamy, ale też dzień cioci i wujka. I do tego sobie niedługo wrócimy. Dawid Mianzek, zapraszam.

Of RMF Max. Już trochę czasu minęło od premiery, ale dalej świetnie się tego numeru słucha. Natomiast dzisiaj premierowo w RMF Max kilka utworów zagramy i to takich naprawdę z górnej półki. Między innymi będzie Josh Baker i Poppy Bezkamp, nowy David Guetta z Johnem Martinem, z nowym kawałkiem Human. Ale uwaga, no to mnie zszokowało, bo to coś jakby współpraca Roxy Węgiel z Marylą Rodowicz. Madonna i Martin Garrix. Dzieli ich PESEL, raczej dzielą ich muzyczne klimaty. No i zobaczymy, jak to połączenie wyszło. Premiera ich wspólnego kawałka Bizarre dzisiaj po 22 w RMF Max. U nas usłyszycie go jako pierwsi. Za chwilę za to z nami Eminem.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Beauty and a Beat. Justin Bieber z Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max. Wspominałem, że dzisiaj jest dzień cioci i wujka. Pozdrawiamy, bo to a ciocia i wujek to zazwyczaj są fajni. Zazwyczaj od cioci i wujka w dzieciństwie na jakieś prezenty można było liczyć. Czasem się na wakacje do wujków jeździło. No też niektórzy mieli tak, że do mamy przychodził jakiś wujek, jak tata był w pracy. Różnie bywa. W każdym razie ciocia i wujek to coś więcej niż rodzina. To jest symbol, słuchajcie. I dlatego mam dla was taką propozycję, taką zabawę. Mam gadżety do rozdania, gadżety wakacyjne RMF Max za to, że powiecie coś po wujkowemu albo ciociowemu. No na przykład:
1: o, kawalerze, jak ty już wydoroślałeś, a kiedy ty jakąś pannę nam tutaj przyprowadzisz?
0: Albo: o, chodź tutaj, wujek ci pokaże, jak się kopie. Macie tego na pewno sporo z własnego doświadczenia. Czekam na SMS-y od was na 3001, a jeszcze bardziej widziane mile głosówki na Messengera RMF Max. Do zgarnięcia gadżety. Mam ich trochę, także śmiało zaskoczcie mnie. Powiedzcie coś po wujkowemu albo ciociowemu.

0: I kto by pomyślał, że Ina pochodzi z Rumunii, jak to takie latino, że to równie dobrze dziewczyna mogłaby być z Hiszpanii. Zresztą rysy twarzy na pewno pasują. Morenito to jest nowość od Iny w RMF Max. Latino, latinem, ale słuchajcie, przede wszystkim to mamy piąteczek. Mam nadzieję, że na pierwszy lipcowy weekend, pierwszy pełny weekend wakacji jesteście już gotowi, że wszystko przygotowane, plany zrobione, ale no właśnie, czy wszystko gotowe? A wysłaliście już SMS-a do nas z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby zgarnąć pieniądze na weekend i w ogóle na wakacje. 15 tysięcy złotych jest do wzięcia i to dzisiaj, bo dzisiaj przecież przed nami finał, w którym taka sumka może paść. 7327 i ślecie hasło Max albo wbijacie na www.rmfmax.pl. Parę kliknięć się was być może dzieli od 15 tysięcy złotych, a potem to już tylko wybierać lot, wsiadać do samolotu i się wygrzewać na złocistej plaży. A, jeszcze oczywiście zdjęcia na Instagrama wrzucać, żeby wiedzieli tam znajomi, żeby zazdrościli. No, 15 koła czeka. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: No bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
1: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
1: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaściankami.
4: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
3: Poduszka brzmi wygodnie.
4: A co z kołdrą?
3: Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są

0: na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofry przy plaży.

0: i po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lucem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Jak najlepsze wspomnienia.
7: Jak buszowanie po lesie.
8: Jak spotkanie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa! W kraju dzisiaj ochłodzenie. Na termometrach w centralnej Polsce zobaczycie 23 stopnie. Dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy Warszawy mogą odetchnąć. Po upałach 23 stopnie, ale ze słońcem. Popada za to w Koszalinie, w Olsztynie czy w Bydgoszczy. Tutaj temperatura maksymalna dzisiaj to 20 stopni. W Krakowie i w Rzeszowie też odpoczywamy od upałów. Tu maksymalna temperatura to 23 stopnie i sporo słońca. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.

I Love i automatycznie nóżka zaczyna chodzić. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. My zbliżamy się do 12, także zaraz już będzie piątkowe popołudnie, już z górki w stronę weekendu. No a punktualnie o 12 oczywiście pogoda, to jest bardzo ważny temat, co tam w weekend nam matka natura szykuje. No bo okej, upałów znowu nie chcemy, ale jednak nie chcemy też marznąć w weekend. No i będą też ważne informacje, kierowcy już mogą zrobić głośniej. W ogóle wszyscy mogą zrobić głośniej, bo zanim 12 to jeszcze taneczny Bob Sinclair z Kajzą I Can't Wait. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Sprawdzamy pogodę dla kraju i okazuje się, że dzisiaj odpoczywamy od upałów. Odpoczywają zdecydowanie mieszkańcy Koszalina. Tutaj mogą pojawić się nawet burze i opady deszczu, a temperatura to 16 stopni maksymalnie. Wietrznie i chłodniej w Gdańsku, tutaj do 18, 18 też w Olsztynie i to jest zupełnie deszczowy dzień. Suwałki deszczowo i do 19, kresek więcej słońca w Opolu, tutaj 22 stopnie, no i zdecydowanie przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Co tam w tyle leci, od czego zaczynamy godzinę 12 w RMF Max? To już prawdopodobnie poznajecie, to jest oczywiście Another E54 Ultra. Tymczasem ja przypominam, że dzisiaj dzień cioci i wujka. Można zadzwonić, pozdrowić, życzenia złożyć, a dlaczego nie? A poza tym można do nas podesłać głosóweczkę albo SMS-a na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość i powiedzieć coś po wujkowemu. Będę rozdawać gadżety RMF Max w tej godzinie. Dawid Miązek, Lato na Maxa, jestem z wami do 13 jeszcze.

0: Dziewczyny z Sugar Babes sobie przypomniały Push the Button w RMF Max. Ciekawe o naciśnięcie jakiego guzika tam chodzi. Słuchajcie, patrząc na stan konta, to chciałoby się nacisnąć jakiś taki guzik, przycisk, klawisz, że po jego naciśnięciu w jakiś magiczny sposób spada nam deszcz pieniędzy na głowę. Okej, takich cudów nie ma, ale jesteśmy blisko, bo możesz nacisnąć na swoim telefonie najpierw 7, potem 3, potem 2, potem 7, wysłać hasło Max po wstukaniu tego numeru i być w grze o, uwaga, 15 tysięcy złotych. Nie kiedyś tam, nie wiem, na koniec wakacji czy w październiku, nie. Teraz, dzisiaj będzie finał, dzisiaj 15 tysięcy złotych może być twoje. Koszt takiego SMS-a to jest 3,69 i wyobraź sobie, że 3 złote z groszami zamieniasz w 15 tysięcy złotych. To tak właśnie dzisiaj może to wyglądać, ale no trzeba w siebie uwierzyć, bo samo to się jeszcze nic nie wygrało i trzeba podjąć decyzję. Trzeba to po prostu zrobić, wejść do gry, hasło Max wysłać pod numer 7327 albo wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. Czeka 15 tysięcy złotych dzisiaj, ty nie czekaj. Max.
1: Reklama.
2: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak.

0: 24/7/365 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Dzień pełen słońca.
17: Jak gofry z bitą śmietaną.
16: Jak wieczór na rolkach.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max.

0: Daj, daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max, a z okazji Dnia Cioci i Dnia Wujka mamy dla was taki challenge. Powiedz coś po wujkowemu albo ciociowemu, co wyście tutaj przysłali na 3001 na Messengera. Tu na przykład Milenka, proszę bardzo.
1: Masz już jakiegoś chłopaka, czy dalej wybrzydzasz?
0: Monika przypomina, że ciocia potrafiła też zawstydzić.
2: No tak od cioci to pamiętasz, jak biegałeś z mego lasa, mam zdjęcia.
0: Agnieszka teraz z tą dobrą ciocią.
3: Masz tu, kochanie, schowaj sobie do kieszeni, nic nie mów mamie i tylko mi tu nie dziękuj, dobrze?
0: O tak, taką ciocię lubimy, gadżety lecą do Agnieszki, a jest jeszcze z nami Dawid. Dawid, cześć, co mówi wujek po wujkowemu?
4: Jakby nie kontuzja w 85 roku, to wujek by na mundialu teraz grał.
0: typowy wuja, co wie jak się kopie.
4: Typowy.
0: Ty jesteś bardziej takim wujkiem, czy ty miałeś takiego wujka?
4: Miałem takiego wujka i stałem się takim wujkiem. Z racji niespełnionej kariery piłkarskiej.
0: No oczywiście. Słuchaj, ja powiem ci szczerze, gdyby nie to wiązadło w 90-tych latach, to ja też bym teraz kopał, bym pokazał temu Lewandowskiemu. No ale co zrobić, nie? Słuchaj, gadżety RMF Max lecą do ciebie. Pozdro dla wujka i dla ciebie.
4: Pozdrawiam.

Sprawdzamy pogodę dla kraju i okazuje się, że dzisiaj odpoczywamy od upałów. Odpoczywają zdecydowanie mieszkańcy Koszalina. Tutaj mogą pojawić się nawet burze i opady deszczu, a temperatura to 16 stopni maksymalnie. Wietrznie i chłodniej w Gdańsku, tutaj do 18, 18 też w Olsztynie i to jest zupełnie deszczowy dzień. Suwałki deszczowo i do 19, Kresek więcej słońca w Opolu, tutaj 22 stopnie, no i zdecydowanie przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.

As It Was, czyli taki jak dawniej Harry Styles w RMF Max. Ja już powoli dziękuję wam za dzisiaj. Zaraz mnie tutaj w studiu zmienią Ania w duecie z Fiołasem, Ania Wojtkowiak w duecie z Fiołasem. Za to ja jutro wracam do was w tercecie, bo jutro ja co prawda jestem od 8, ale od 10 dołączają do mnie bratnie dusze, czyli Ada Krysian i Agata Świderska. Nasze niezastąpione influencerki będą najfajniejsze fragmenty z podcastu Bratnie Dusze. To do jutra w komplecie, mam nadzieję. Dawid Pieniążek, cześć!

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kaston takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: I po reklamie.
11: Jak najlepsze wspomnienia.

0: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, no to koniecznie trzeba mieć dzisiaj wiosenną kurtkę z kapturem albo jakąś bluzę z kapturem, bo miejscami w kraju pojawiają się opady deszczu. Tak jest między innymi w Bydgoszczy czy w Olsztynie. W Koszalinie nawet mają pojawić się burze, więc warto zarzucić właśnie jakąś bluzę czy kurtkę z kapturem. W Koszalinie do 16 stopni, w Bydgoszczy do 20, w Poznaniu 21, we Wrocławiu do 21, a w Opolu do 22 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Po 13:00 czas leci zdecydowanie szybciej do weekendu i my będziemy wam w tym towarzyszyć. Anka i Fiołas, cześć!
6: Wskakujcie na pokład naszego maksymalnego odrzutowca. Na początek Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: dobry numer na wakacyjną trasę. David Guetta, Yalog. A jeśli pędzicie w stronę Bałtyku, to niestety sinice pojawiły się w naszym morzu, więc plany trzeba będzie zrewidować.
1: 11 kąpielisk zamkniętych, więc my otwieramy rundę bonusową w zabawie, w której można wygrać 15 tysięcy złotych i polecieć tam, gdzie na pewno się wykąpiecie, i to w ciepłej wodzie.
0: Casa de Palma, nazwa naszej zabawy mówi samo przez się. A teraz najważniejsze. Jeden SMS mnożymy 1270 razy.
1: Co? Można by było zapytać, takiego mnożnika jeszcze nie było. No i to prawda, 1270 razy chwytacie za telefon, wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em na numer 7327. I się bawimy, bo w końcu jesteśmy tuż przed weekendem, a zatem już dzisiaj 15 tysięcy złotych po 16 może być twoje.
0: Piątek nam się udzielił, więc 1270 razy mnożymy każdego Maxa wysłanego przez najbliższe 10 minut na 7327.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
6: Jak impreza na plaży.
7: Jak noc w namiocie.
8: Tak brzmi lato. Na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.

0: Disco. Italo Disco od The Colors w RMF Max. A my wracamy z ziemi włoskiej do Polski, no bo to u nas od kilku tygodni trwa afera szpitalna. A głównie chodzi o zarobki lekarzy. Zarabiają dużo, jak mówią, bo jest ich mało. Ale szkolić więcej nie chcą, bo jest ich za dużo. I bądź tu mądry.
1: No to jest piękny paradoks tak naprawdę polskiej służby zdrowia. Zresztą ona jest pełna paradoksów. Mam wrażenie, że to mogłaby być jedna z jednostek chorobowych.
0: Najdłuższe kolejki podobno aktualnie są do neurologów. Dwa, trzy, nawet cztery lata gdzieniegdzie trzeba czekać na wizytę do neurologa.
1: Coś okropnego. No.
0: A wiesz, na jaki oddział od razu wejdziesz?
1: No.
0: Na patologię. Wchodzisz do szpitala i jesteś.

0: Lumix rozpędzony z nowością Self-Aware w RMF Max. No a dzisiaj na pewno trzeba zwracać uwagę na otwarte okna, bowiem wieje w całej Polsce. Wreszcie trochę tego świeżego powietrza może wpaść gdzie niegdzie.
1: A przy okazji, jak w piątek będziecie z pracy wychodzić i jakoś wam się przypadkowo trzaśnie drzwiami od roboty, zawsze można zwalić na przeciąg. RMF
0: Max. Prognoza pogody nam świadkiem. Za momencik będzie w RMF Max. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Jeśli macie ochotę na jakiś fajny spacer, no to koniecznie trzeba mieć dzisiaj wiosenną kurtkę z kapturem albo jakąś bluzę z kapturem, bo miejscami w kraju pojawiają się opady deszczu. Tak jest między innymi w Bydgoszczy czy w Olsztynie. W Koszalinie nawet mają pojawić się burze, więc warto zarzucić właśnie jakąś bluzę czy kurtkę z kapturem. W Koszalinie do 16 stopni, w Bydgoszczy do 20, w Poznaniu 21, we Wrocławiu do 21, a w Opolu do 22 stopni.
3: RMF Max.

0: gdybyśmy grali wersję koncertową tego numeru, słyszelibyście sam damski pisk.
1: No tak, no bo dziewczyny szaleją za Bruno Marsem, pomimo tego, że ma taki wysoki głos. To jest właśnie ten ewenement.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało.
2: Ale...
1: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiemy, co jest ekstra.
8: Co tego się słucha?
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Mamo, będzie spalony?
21: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
22: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
23: I po reklamie.
24: Jak pełna odkrętka.
25: Jak długi dzień pełen słońca.
24: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
24: Lato na Maxa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: A co powiecie na jakiś fajny spacer z kawką w dłoni? Jak najbardziej. Na przykład w Warszawie dzisiaj słoneczna pogoda i fajna, umiarkowana aura z temperaturą do 23 stopni. W Kielcach i w Lublinie 22 stopnie i słonecznie. W Zakopanem tylko 16 i to będzie deszczowy dzień w Zakopanem. Podobnie jak w Koszalinie, tutaj do 16 i możliwe burze. W Bydgoszczy też popada i 20 maksymalnie na termometrach. Warto dzisiaj mieć ze sobą parasole.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Ej wuja, a zrobiłbyś kawki? Tylko tak mówię, bo dzisiaj jest dzień wujka i ciotki. Każdy z nas pierwiastek wujka i ciotki w sobie ma po 20 roku życia.
1: Czyli z tobą się na trzy całusy już ludzie witają,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, nieprawda.
1: A najgorzej jak jest całus środkowy.
0: Anka i Fioas w samym środku popołudnia piątkowego. Dzień dobry. Dobra, sorry papi, dostałam swoją bronią, no.
1: Becky G w RMF.

0: powoli łapiemy ten wolny od pracy vibe. Piątkowe popołudnie, sombr za nami. Tym bardziej miło robi się, gdy czyta człowiek takie newsy. Polska lepsza od Niemiec.
1: No i nie chodzi o to, że nie odpadliśmy z mundialu.
0: Nie, jest sezonowa praca, która w Polsce daje zarobić więcej niż w Niemczech. Co to takiego?
1: O tym za momencik, ale wcześniej jeszcze. Ty masz gips i kukon. Max. Zostańcie z nami.

0: brzmi lato, zamknięte w 3 minuty. Bausa w RMF Max. A jak lato, to prace sezonowe. Jest jedna, która daje lepsze zarobki niż w Niemczech.
1: I nie jest to zbieranie szparagów, ani opiekun osoby starszej.
0: To kelnerzy są najwyżej opłacani, no bo napiwki plus ogródki dają niektórym nawet zarobić 15 tysięcy na miesiąc ponoć.
1: Jeżeli żałujecie, że nie wzięliście dwumiesięcznego bezpłatnego urlopu, żeby zostać kelnerem, to chcemy wam powiedzieć, 15 tysięcy można wygrać. I to jeszcze dzisiaj w RMF Max wystarczy potrząsnąć palmą.
0: Macie to jak na tacy. Hasło Max na 7327. Wysyłacie za 3,69, a potem wybieracie, którego kokosa mamy dla was rozbić. W środku nagrody rzeczowe albo kasa, nawet 15 tysięcy.
1: Gdy do was dzwonimy, już jesteście wygrani. A żeby mogło się tak stać, wysyłajcie hasło Max na numer 7327.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku.

0: Dziękuję, do widzenia.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: I po reklamie.
9: Na podwórku.
10: Na imprezę.
11: Na koncert.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Co powiecie na jakiś fajny spacer z kawką w dłoni? Jak najbardziej. Na przykład w Warszawie dzisiaj słoneczna pogoda i fajna, umiarkowana aura z temperaturą do 23 stopni. W Kielcach i w Lublinie 22 stopnie i słonecznie. W Zakopanem tylko 16 i to będzie deszczowy dzień w Zakopanem. Podobnie jak w Koszalinie, tutaj do 16 i możliwe burze. W Bydgoszczy też popada i 20 maksymalnie na termometrach. Warto dzisiaj mieć ze sobą parasole.
16: RMF Max.
17: RMF Max.
18: RMF Max.

0: Forever Dream od Alexa Warrena w RMF Max. No pytanie, czy właśnie tak wymarzyła sobie swój ślub Taylor Swift? Bo to dziś podobno ma się odbyć wielkie wesele.
1: No właśnie, bo to wesele, ślub już był chwilkę wcześniej.
0: Otóż to, podobno tak Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie na prywatnej ceremonii, a w Madison Square Garden dzisiaj między innymi wystąpi podczas tego wesela Ed Sheeran czy Paul McCartney.
1: Jejku, jaka to będzie wielka biba. Oczywiście ludzie też się zbierają, żeby gdzieś tam chociaż jakoś przyjrzeć się cząstce tego wydarzenia.
0: Wiesz co, jak ja bym chciał spotkać kogoś znanego, czekałbym nad ranem w kebabie nieopodal.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
8: Na słowo.
9: Na metę.
10: Kamperem.
11: Bez granic.
12: Na lody.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że tutaj nie mamy powodów do narzekania, bo wreszcie upały odeszły i możemy trochę poddychać. Poznań, Bydgoszcz, Łódź, tutaj może być deszczowo i do 20 stopni, Wrocław, Opole do 22, w Katowicach, Kielcach czy Lublinie do 23 stopni i tutaj już więcej słońca. Zdecydowanie w tych rejonach przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Popada w Zakopanem, w Olsztynie, tutaj tylko 18, w Bydgoszczy 20 stopni i deszcz.
17: Piątek po 15 to już ciało nawet podpowiada, że powoli hamujemy z tą robotą.
18: Moje ciało powtarza mi to od 5 dni.
17: Ale odrobinę odpowiedzialności, Fiałas, nawet dlatego dodałam powoli.
18: Anka i Fiałas, siema po trzeciej w piątkowe popołudnie. Weekend mamy na wyciągnięcie ręki.
17: Dawida Podsiadło ze swoim sezonem również. Zostajemy z wami do 17. Róbcie głośniej, żeby nie było słychać szefa, jak przyjdzie z propozycją nadgodzin.

0: Nawet smutne dziewczyny mają imprezowy nastrój dzięki Davidowi Guetcie i Bibi Rexie, ale teraz... Słyszysz to?
1: Ktoś w krzakach siedzi.
0: To jest przyczajony kokos, ukryty szok, czyli runda bonusowa. Wjeżdża na grubo w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Nawet mnie zaskoczyła tym, no. 15 tysięcy. Można nawet wyciągnąć z naszych kokosów. W środku są też nagrody rzeczowe, takie jak aparaty Instax, czy choćby maszyny do popcornu. Mm-hmm. Ale najważniejsze, i tutaj robimy pauzę, bo... 670 razy. Od teraz mnożymy każdego waszego SMS-a.
0: Niech wjeżdża szybko do nas, czyli max na numer 7327 za 3,69 wysłany. To teraz tak, jakbyście zrobili to 670 razy.
2: 15 tysięcy złotych na początku wakacji. To może zmienić totalnie wasze plany, ale nie macie co liczyć na te pieniądze, jeśli teraz nie wejdziecie do gry. 7327. Każdy max razy 670. RMF Max.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak 2 tygodnie urlopu.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max.

0: Taylor to pewnie teraz tapiruje włosy na swoje wieczorne wesele. No ale przegapi przez to mecz Hubiego Hurkacza na Wimbledonie, bo to już za moment.
1: Będziemy patrzeć na wszystkie sportowe nowości i to już teraz w RMF Max. Czas na mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński błyskawicznie o tym, co na piłkarskim mundialu. Znamy już prawie cały skład 1/8 finału i przed nami kilka naprawdę doskonale zapowiadających się spotkań na czele z europejskim hitem.
3: Hiszpania, Portugalia, to iberyjskie derby w tle, starcie młodości z doświadczeniem, Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią.
2: Mówił Cezary Dziwiszek, a przed nami jeszcze 3 mecze, 1/16, o 20 mecze Australia-Egipt, do północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka i dla nocnych marków o 3 Kolumbia-Ghana.

0: mądrych, to zawsze warto posłuchać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa dobrze doradzają, bo już za chwil kilka kończymy bonus w zabawie o nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak może wyglądać wasze popołudnie. 15 tysięcy złotych, które spadnie wam prosto z naszej maksowej palmy. Dzisiaj Fiołas potrząsa palmami, ale najpierw to jeszcze chcemy troszeczkę wami potrząsnąć. Cokolwiek robicie, to teraz. Gdzie jest wasz telefon? Chwytajcie za niego i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. 670 razy tylko do 15.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Otóż to, na zegar zerkamy, patrząc kiedy nadejdzie fajrant w pracy. A tu trzeba odliczać, bo za 10.15 już będzie za późno. Teraz jeszcze załapiecie się na bonus. Każdy MAX razy 670. 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Summer. Ta playlista to jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.
3: Najlepsze numery na twoją wakacyjną playlistę. Vibe i energia.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Lato na maksa!
1: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że tutaj nie mamy powodów do narzekania, bo wreszcie upały odeszły i możemy trochę poddychać. Poznań, Bydgoszcz, Łódź, tutaj może być deszczowo i do 20 stopni, Wrocław, Opole do 22, w Katowicach, Kielcach czy Lublinie do 23 stopni i tutaj już więcej słońca. Zdecydowanie w tych rejonach przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Popada w Zakopanem, w Olsztynie, tutaj tylko 18, w Bydgoszczy 20 stopni i deszcz.

0: The Weeknd. No tak, w końcu zbliża się już wielkimi krokami. Blinding Lights za nami w RMF Max. No i jest decyzja o zakazie komórek w podstawówkach.
1: Zakaz zamykania dzieci w komórkach?
0: Tak, tak. Właśnie, żeby się nie zamykały właśnie, patrząc w telefon. I teraz uwaga, w podstawówkach i w przedszkolach. Tak zdecydował Sejm. Naprawdę ktoś posyłał dziecko do przedszkola i dawał mu telefon komórkowy? Tak po prostu?
2: A może to zakaz dla cioć? Żeby dziećmi się w końcu zajęły, a nie z nosem w telefonie.
0: Dziewczyny, to do 1 września jest jeszcze trochę czasu. Można sobie teraz ze spokojem poskrolować. A do tego fukaj Liwka w projekcie Enklawa.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ogłoszenie RMF Max. Co w lato?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Na plaży z ekipą.
18: Na formę.
19: Na zdrowie.
20: Na gorąco.
21: Tak brzmi lato. Na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj już trochę odpoczywamy od upałów. No i na przykład w Zielonej Górze, Wrocławiu czy w Opolu do 22 stopni. Tutaj sporo słońca, no ale da się oddychać, da się spacerować, więc korzystajcie. Wykorzystujcie pogodę do tego, żeby pobiegać, porobić kroki, właśnie skorzystać ze świeżego powietrza. W Gorzowie Wielkopolskim do 22 stopni. Deszczowo, jak się okazuje, i zimno. W Zakopanem tutaj do 16. W Koszalinie 16. Burze i opady deszczu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: Może na zewnątrz wieje, ale w samochodzie to pewnie zdążyło się nagrzać, co?
28: Grzeją to niektórzy po 16 w piątek już z pracy do domu albo w stronę morza. Tymczasem przebadano ryby w smażalniach. Znamy wyniki, o tym za moment.
27: Zostańcie z RMF Max. Masa hitów i do tego jeszcze kasa do wzięcia w tej godzinie. Anka i Fiołas, dzień dobry. RMF Max.
28: Zaczynamy mundialowo. Ciekawe, czy bramkarz Wysp Zielonego Przylądka zatrzyma dziś kolejne gwiazdy, bo w nocy mecz z Argentyną.
27: Jestem fanką tego zawodnika, ale na start właśnie. Burna Boy i Shakira, daj, daj!

0: robi klimat. Teddy Swim z Mr. Know It All. To każdy chciałby wiedzieć, czy warto rybę zamawiać w smażalni.
1: No warto na pewno, bo wartość ma wysoką.
0: Przebadano smażalnię nad polskim morzem i jeziorami i słuchajcie, jest nieźle. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o smak i zapach, nie było zastrzeżeń. Jednak
1: super.
0: 12% smażalni przełapano na podmiance.
1: Czyli?
0: Miał być dorsz, był morszczuk.
1: Aj, niestety, myślisz, że jesz szlachetną rybę, a tu w drugą stronę.
0: No.
1: Czyli nic, tylko ukończyć kurs rozpoznawania ryby po filecie. Level master w tej dziedzinie to jest rozpoznać rybę po panierce.
0: Wow, sobel w RMF Max.

0: Ebony Hallow w RMF Max. No to jest wielkie halo dla tego świata. Szansa raz na 11 milionów. Właśnie się wydarzyła. Niezwykły poród w Holandii. Czworaczki jednojajowe przyszły na świat.
1: Jednojajowe?
0: Zdrowe, zdrowe zaznaczam.
2: Ojciec wchodzi na oddział, patrzy, mówi bez jaj.
0: No, może w przyszłości już musi to sobie zafundować, ale w każdym razie to jajko to chyba musiało być wielkości kokosa.
2: Z naszych kokosów wyciągacie za to nagrody i kasę i to już zaraz ktoś będzie miał na to szansę, bo przed nami finał zabawy Casa de Palma. Bądźcie z RMF Max.
0: Sprawdzimy, co się z tego urodzi.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten przyjemny moment, kiedy rozdajemy pieniądze w RMF Max prosto z palmy, właśnie następuje.
2: Finał zabawy Casa de Palma. Wybieramy wylosowany numer, no i czekamy na głos po drugiej stronie. Szczęśliwy głos, mamy nadzieję.
1: Ja tylko szybko powiem, że czekamy maksymalnie 6 sygnałów. Są instaksy, maszynki do popcornu i mamy słuchacza.
2: Dzień dobry, cześć, tu radio. Radio RMF Max, Anka, Fioła. Dzwonimy w zabawie Casa de Palma.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Jarka.
2: Jarek, jak tam twój piąteczek, weekend rozpoczęty?
3: Właśnie wróciłem z pracy.
1: Czy praca daje ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?
3: Poniekąd tak, ale zawsze jest mało. Człowiek jest zawsze głodny.
2: Kokosy za to możesz zarobić u nas. Mamy 26 palm. Na każdej palmie wisi kokos i w każdym jest jakaś nagroda. Są nagrody rzeczowe, są i pieniądze. To może być 15 tysięcy złotych. Teraz decyzja do ciebie należy. Którą palmą mamy dla ciebie potrząść?
3: Sądzę, że palmą numer 15. Niech będzie 15. Środek bez żadnych większych szczegółów.
1: Dobra.
2: 26 chociaż, i tak, 15 środek?
1: No właśnie, chciałam powiedzieć tak, co do matematycznych reguł, no właśnie, to jest takie bardzo plus minus i dalej niż bliżej, ale rozumiem, że zostajesz przy 15, bo normalnie to by było jakieś
3: tak,
1: tam...
3: Zostaję przy 15.
1: Dobra, no dobrze. To panie kolego,
2: idę.
1: Fioła zleci.
2: Idę, uwaga, mam. Spada.
1: Co tam?
2: Jarek.
3: Słucham.
2: Na weekend będzie 5 stówek w kokosie.
3: Super.
1: Gratulacje.
2: Pół tysiaka dzisiaj z palmy dla ciebie.
3: Ten weekend już się zaczyna bardzo dobrze. Obiecująco.
1: Bardzo obiecująco. Słuchaj, my też obiecaliśmy i spełniliśmy. Zawsze jak do was dzwonimy, to oczywiście są nagrody. Jareczku, gratulacje. Dla ciebie leci 5 stówek. Ale na tym nie kończymy naszej zabawy. Lokalizujcie szybko swój telefon, bo to teraz ruszamy z największym bonusem do poniedziałku. Lepszej okazji nie będzie, żeby zgarnąć kokosy po weekendzie.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Tego się pewnie nie spodziewaliście, ale nawet teraz możecie zdobyć przewagę na poniedziałkową rozgrywkę o 15 tysięcy, bo mamy bonus przez 10 minut. Każdego maksa mnożymy 1450 razy.
1: Czyli teraz chwytacie za telefon, wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 zł i nikt nie wie, a wy już na poniedziałek możecie być zarobieni.
2: Max na 7327, teraz każdy 1450 razy. 15 tysięcy do wzięcia.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten przyjemny moment, kiedy rozdajemy pieniądze w RMF Max prosto z palmy, właśnie następuje.
2: Finał zabawy Casa de Palma. Wybieramy wylosowany numer, no i czekamy na głos po drugiej stronie. Szczęśliwy głos, mamy nadzieję.
1: Ja tylko szybko powiem, że czekamy maksymalnie 6 sygnałów. Są instaksy, maszynki do popcornu i mamy słuchacza.
2: Dzień dobry, cześć, tu radio. Radio RMF Max. Anka, Fiołas, dzwonimy w zabawie Casa de Palma.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Jarka.
2: Jarek, jak tam twój piąteczek, weekend rozpoczęty?
3: Właśnie wróciłem z pracy.
1: Czy praca daje ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?
3: Poniekąd tak, ale zawsze jest mało. Człowiek jest zawsze głodny.
2: Kokosy za to możesz zarobić u nas. Mamy 26 palm. Na każdej palmie wisi kokos i w każdym jest jakaś nagroda. Są nagrody rzeczowe, są i pieniądze. To może być 15 tysięcy złotych. Teraz decyzja do ciebie należy. Którą palmą mamy dla ciebie potrząść?
3: Ula, sądzę, że palmą numer 15. Niech będzie 15. Środek bez żadnych większych szczegółów.
1: Dobra.
2: 26 tak, i 15 środek?
1: No właśnie, chciałam powiedzieć tak, co do matematycznych reguł, no właśnie, to jest takie bardzo plus minus i dalej niż bliżej, ale rozumiem, że zostajesz przy 15, bo normalnie to by było jakieś
3: tak,
1: tam...
3: Tak. Zostaję przy 15.
1: Dobra, no dobrze. To panie kolego,
2: idę.
1: Fiołas leci.
2: Idę, uwaga, mam. Spada.
1: Co tam?
2: Jarek.
3: Słucham.
2: Na weekend będzie 5 stówek w kokosie.
3: Super.
1: Gratulacje.
2: Pół tysiaka dzisiaj z palmy dla ciebie.
3: Ten weekend już się zaczyna bardzo dobrze. Obiecująco.
1: Bardzo obiecująco. Słuchaj, my też obiecaliśmy i spełniliśmy. Zawsze jak do was dzwonimy, to oczywiście są nagrody. Jareczku, gratulacje. Dla ciebie leci 500 zł. Ale na tym nie kończymy naszej zabawy. Lokalizujcie szybko swój telefon, bo to teraz ruszamy z największym bonusem.

0: czasem do poniedziałku. Lepszej okazji nie będzie, żeby zgarnąć kokosy po weekendzie.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I od razu czuć, że mamy lato. Morenito i Ina w RMF Max. A teraz prawa strona polskiego wybrzeża robi hałas dla strony wschodniej, bo pomoże dzisiaj z alertem przed sztormem.
0: No to przede wszystkim trzymajcie się mocno głośnika, bo tutaj będziemy balansować cały czas na dobrej linii weekendu.
2: Bujajcie się do hitów po 17 kanał nadawczy, a my wracamy po weekendzie. Tym razem po 9 się słyszymy w poniedziałek. Anka i Fiołas.
0: Będziemy w dobrej kondycji. Postaramy się. Dzięki za dziś.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: na siebie.
1: Na chillowanko. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj już trochę odpoczywamy od upałów. No i na przykład w Zielonej Górze, Wrocławiu czy w Opolu do 22 stopni. Tutaj sporo słońca, no ale da się oddychać, da się spacerować, więc korzystajcie. Wykorzystujcie pogodę do tego, żeby pobiegać, porobić kroki, właśnie skorzystać ze świeżego powietrza. W Gorzowie Wielkopolskim do 22 stopni. Deszczowo, jak się okazuje, i zimno w Zakopanem, tutaj do 16. W Koszalinie 16, burze i opady deszczu.

jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało.
2: Ale...
1: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: W RMF Max czas na flash o 17. Będzie krótko o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Wicepremierzy zareagowali na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wymierzonej w stronę Polski. Co mówili?
5: Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali.
6: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
5: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
4: Mówił Michał Radkowski. Ekspresówka S8 na Mazowszu to jedna z najbardziej zatłoczonych tras centralnej Polski aktualnie. Miejscami trzeba stać tam w 10-kilometrowym korku. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji.
7: Na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie trzema pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
4: Mówił Michał Dobrołowicz, pamiętajcie mimo wszystko o spokoju za kołkiem. Teraz krótko o przysłowiowym trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Dziś na ekrany kin wchodzi komedia Zaproszenie. Zagrali w nim Olivia Wilde i Edward Norton. Aktorka jest także reżyserką filmu.
8: I love what Olivia did.
9: Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem. Jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia.
4: Film polecamy, a z Edwardem Nortonem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
12: A po południu w kraju, no tak już nieco bardziej umiarkowanie, już upały odeszły, za to przyszła chłodniejsza aura. Bydgoszcz 20 stopni, Poznań 21, Zielona Góra do 19, w Bydgoszczy ma popadać, w Olsztynie bardzo podobna aura i też deszczowa, Suwałki też deszczowo i do 19 kresek. Popada w Zakopanem, tutaj temperatura nieco spadła do 16 stopni, maksymalna temperatura w Krakowie i w Rzeszowie dzisiaj to 23 stopnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: 3 minuty po godzinie 17. To jest kanał nadawczy i dzisiaj w pełnym składzie, moi drodzy.
14: Dzisiaj jest pełna chata, bo jest Justyna Borycka.
13: Jestem, jest Filip Kliber.
14: Jest. Jest Natalia Kowałek.
15: Jestem.
14: I jest Michał Siwek.
16: Obecny, który się czemu tak smutno powiedziałeś akurat moje nazwisko? Wszystko z takim entuzjazmem,
15: a moje tyle smutno. Nazwisk jest do wymówienia i ty byłeś na końcu akurat.
14: Bo ty za chwilę nas zostawisz przecież.
13: No tak, bo uznaliśmy, że jednak to studio mimo wszystko jest za małe na naszą czwórkę, a potrzebujemy też was dzisiaj w kanale nadawczym, więc Michał z Natalią mają misję.
14: Dziękujemy, możecie już iść.
13: Okej, to
16: musimy?
13: Pa.
16: Musicie. No to idziemy. Dopóki Filip nie odwoła swoich słów, to idziemy.
14: Dziękuję, nie odwołuję. 3 minuty po godzinie 17. Martin Garrix i Ed Sheeran już gra. Siwek i Natalia opuszczają to studio. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Tam będzie się wszystko działo.

0: proszę się ze mną nie kłócić w tym temacie, bo absolutnie nie ma dyskusji. To jest numer na piątek idealny. ATV, You're Not Alone w RMF Max. My już tutaj we dwójkę zostaliśmy z Filipem.
1: Oficjalnie.
0: Ale mamy za to 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
1: Stop! Stop! Chwila, moment. O czym teraz myślisz? To nam ładujesz wiadomości, wysyłasz na Messenger RMF Max, a jeżeli będzie kreatywna, zabawna i zrobi tak, że będziemy się łapali za brzuszki ze śmiechu, to sprawia, że możesz wygrać poczwórną wejściówkę właśnie do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny.
0: Tak jest. Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym teraz myślicie. To mogą być szalone rzeczy. A my lecimy z kolejnymi dobrymi numerami. Gibbs, Kokon i Jonathan teraz w RMF Max.
1: Mucha nam chodzi po monitorze.
0: O.

0: Yellow Submarine, Yellow Submarine.
1: Tak ci się skojarzyło?
0: Tak mi się skojarzyło akurat. To już jest 19 minuta, kiedy studio opuścili Siwek i Natalia, którzy są na mieście i którzy postanowili, że dzisiaj będą łapać ludzi.
1: No to sprawdźmy, jak tam u nich sytuacja. Halko!
2: RMF Max w plenerze, bo ludzie w plenerze. Jest idealny letni dzień. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, świeci słońce, tak przynajmniej jest w Krakowie. I właśnie tutaj będziemy po mieście krążyć i możecie nas tutaj łapać.
3: Jako, że jest piątek, to właśnie lekko krążymy. Mamy nadzieję, że nie utkniemy na wieki wieków w korkach, także trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli jakieś miejsce parkingowe. No i mamy leżaczki. Tutaj je troszkę słychać. Będziemy się rozkładać z naszymi leżaczkami i no, szukajcie nas. Taki jest plan.
2: Pamiętajcie, kremik, woda, czapeczka i ruszamy na miasto.
1: No i pięknie to brzmi. No to po leżaczkach RMF Max ich poznacie dzisiaj. RMF Max jednocześnie w studiu w osobie mojej i Filipa oraz na mieście w osobie Natalii i Michała. I tak się dzisiaj kręci kanał nadawczy w RMF Max.
0: Można iść do nich.
4: RMF Max. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hopben ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
5: Hopben Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: To jest numer, którego słuchało się wracając w szerokich dresach do domu na obiad do mamy. Jest już w pół do szóstej, a to czas na Krzysia, oczywiście Kwalińskiego, który nam tutaj z mistrzowskim fleszem sportowym się pojawił i widzę, że w emocjach.
1: Dzień dobry, tak jest.
2: Co tam się dzieje? Znaczy póki co jeszcze
1: tenis
2: nie zdradzę
1: się. Tenis się dzieje.
2: No tak, przecież cały czas Wimbledon jest grany, Polisman już prawie nie gra od Jabala, więc możemy zaczynać.
0: Uroczyście
2: tak
0: zaczynamy.
1: Ale koszykówka też się dzieje.
0: Mistrzowski flesz
2: tak
0: sportowy.
2: Jest. No to w takim razie, Krzychu, opowiadaj.
1: To na początek tenis, bo na korcie w Londynie Hubert Hurkacz, który w trzeciej rundzie Wimbledonu gra z Tamim Polem. Polak pierwszego seta niestety przegrał 6-4. Druga część bardzo wyrównana i zacięta.
3: Serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia, no, zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
1: Mówił Wojciech Marczyk. Za niespełna pół godziny polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewny awans, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby później trafić na łatwiejszego rywala. Poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. A na Mundialu wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16, o 20:00 starcie Australii z Egiptem, o północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, a o 3:00 Kolumbia-Gana.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha. Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Blends Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: I po reklamie.

0: Nad wodę.
1: Na działce.
2: I na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: A po południu w kraju, no tak już nieco bardziej umiarkowanie, już upały odeszły, za to przyszła chłodniejsza aura. Bydgoszcz 20 stopni, Poznań 21, Zielona Góra do 19, w Bydgoszczy ma popadać, w Olsztynie bardzo podobna aura i też deszczowa, Suwałki też deszczowo i do 19 kresek. Popada w Zakopanem, tutaj temperatura nieco spadła do 16 stopni, maksymalna temperatura w Krakowie i w Rzeszowie dzisiaj to 23 stopnie.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jak się tak jedzie do domu w piątek, w wakacje, to o różnych rzeczach można myśleć.
2: Nasza, myśli przeróżne.
1: Nasza skrzynka oczywiście na Messengerze zasypana waszymi wiadomościami, o czym myślicie. A ty, Kuba, o czym myślisz?
3: No, ja słucham was właśnie wracając z pracy do domu i tak myślę sobie o tym, że kiedyś cieszyłem się na wakacje, bo mogłem do późna siedzieć i bawić się z kolegami na polu i nie wracać szybko do domu, a teraz cieszę się dlatego, że samochodów jest po prostu mniej na ulicach i wrócę do tego domu szybciej. Pozdrawiam.
2: I to jest właśnie głosówka, którą dostaliśmy na Messengera od Kuby, który jest już z nami. Siemano, Kuba.
4: Cześć, hej.
2: Siemano. Kuba, no i co, dojechałeś? Nie dojechałeś? Samochody się jadą czy nie jadą?
4: Jadą, tylko właśnie pomyślałem sobie o tym, że teraz jestem spóźniony i jako, że nie stałem w korkach, to nie mam żadnego usprawiedliwienia.
1: Ojej,
2: my wypiszemy.
1: To faktycznie problem.
2: Spokojnie, my wypiszemy przecież. No, możesz stać, możesz się teraz zatrzymać, bo akurat miałeś nagrać głosówkę, żeby wygrać bilety do Energylandii i Kuba trafia do ciebie poczwórna, nie pojedyncza, nie podwójna, nie potrójna, ale poczwórna wejściówka do Energylandii, która świętuje swoje 12 urodziny.
4: Super, fantastycznie. Będę miał jako zadośćuczynienie za spóźnienie.
1: Tak jest. I mam nadzieję, że masz zapięte pasy, bo tam na rollercoasterach to też trzeba jak coś.
4: O, cały czas.
2: Tam buja.
1: Ale wrotki można odpiąć, więc baw się dobrze. Trzymaj się, cześć.
4: Super, dzięki bardzo.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: mama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór na Pomorzu z temperaturą w okolicach 18 stopni, w centrum podobnie i na południu kraju też do 19. Na nocny spacer lepiej załóżcie bluzę, bo nad morzem tylko 12. W wielu regionach może w nocy pokropić. Na jutro max 20 na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Hity na
5: punktualnie 18, jesteśmy punktualni i za chwilę tak samo połączymy się z bardzo punktualnymi ludźmi, czyli z Michałem Siwkiem oraz Natalią Kawałek.
1: Oni tam sobie już siedzą w plenerze i czekają na to, żeby złapać kogoś, kto na antenie RMF Max będzie miał szansę zabłysnąć. A tutaj Justyna Borycka?
5: I Filip Kliber, ale także jest Wiktor Waligura, jego cztery pory roku już wlatują, więc zróbcie głośniej RMF Max, słuchajcie letnich bangerów i zostańcie koniecznie z kanałem nadawczym.
1: Bo to lato dopiero się rozkręca.
5: Koniecznie.

0: płyniemy sobie przez to piątkowe popołudnie, 7 po 6. Niko i Vince za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby podkręcić sobie bas i głośniczki jeszcze bardziej, bo lecimy z premierą. Słuchajcie, Josh Baker i Poppy, Bass Comp z numerem My Place. Josh Baker ten numer testował bardzo długo na różnych DJ-skich imprezach, od Miami po Ibizę. No ludzie, i mamy to.
1: Gdzie by go nie było? Piosenka to jest taki typowy letniaczek, jest bardzo ciepło, jest przy okazji bardzo słonecznie na tym numerze, ale do tego jeszcze mega hipnotyzujący wokal brytyjskiej wokalistki, czyli Poppy Bass Comp. No sprawia, że to jest po prostu idealny kawałek na to, żeby go teraz wam zagrać premierowo w RMF Max, więc zróbcie głośniej. Josh Baker i Poppy Bass Comp z numerem My Place. And now, ladies and gentlemen,

0: Doskonałe klubowe nowości to Josh Baker i Poppy Bascomb w RMF Max z numerem My Place. W ciekawym miejscu są teraz Natalia z Michałem. Halo, gdzie jesteście?
1: Halo, halo.
2: Jesteśmy na Błoniach, mamy nadzieję, że nas słyszycie.
1: Bardzo dobrze
2: słyszymy.
1: Pogoda
2: jest piękna i udało nam się złapać dwie fantastyczne, uśmiechnięte osoby i mamy plan, żeby z nimi pogadać.
3: Słuchajcie, zacznijmy może od tego, jak macie na imię.
2: Paula?
3: Adam i Paula. Zabawa jest prosta, słuchajcie. Zadamy wam kilka pytań dotyczących tego, kim jesteście, czym się zajmujecie i tak dalej. A zadaniem słuchaczy i Filipa z Justyną w studiu będzie wytypowanie, próba zgadnięcia, jaki jest wasz plan na dzisiejszy wieczór. Czy wchodzicie w to?
2: Ja wchodzę.
4: Wchodzimy oczywiście.
2: No to super, tylko teraz za dużo nie podpowiadajcie. To może Michał, pierwsze pytanie.
3: Dobra, czym się zajmujesz na co dzień?
4: Montuję coś.
2: Okej, okay, Paulina, ty?
5: Farmaceutka.
2: Okej, okay, to brzmi jak poważne zawody.
3: Przedział wiekowy, tak, pięcioletni. Podajcie.
4: 48.
2: To taki przedział niezły, no. 40.
3: Dobra.
2: Okej, okay, czyli jeszcze między 40 a 48, tak w takim wieku zamykamy naszych słuchaczy aktualnych.
3: Dobra, ja bym jeszcze uderzył w coś, co nam więcej powie o stylu
2: życia. W buty
3: życia.
2: Może.
3: W jaki sposób dostajesz się na co dzień do pracy?
4: Rowerem.
2: O!
5: Autem.
2: Okay. Rower i auto. Czy chcecie jeszcze jakieś podpowiedzi?
0: Ja bym chciała o jakieś hobby na przykład. Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Jakieś
2: co
0: pasje?
2: Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Pyta Justyna, która jest tam na kopcu Kościuszki.
5: A, aktywność fizyczna.
4: Mhm. Okej. Okay.
2: Czyli sport. Aktywność
3: Dobra,
2: fizyczna.
3: Kochani, ja myślę, że więcej wam nie możemy dać, bo wam będzie za prosto.
2: Możemy dodać, że jest piękna pogoda.
3: Słuchacze i Filip z Justyną, zgadujcie, co Adam i Paula mają zaplanowane na dzisiejszy wieczór.
0: Dobra, ale dajcie nam chwilę. Messenger RMF Max.
2: Jasne.
0: Messenger RMF Max, pomóżcie, tutaj możecie pisać, co waszym zdaniem robią nasi goście. Przypomnijcie jeszcze raz imiona.
1: Paula i Adam.
0: Paula i Adam.
3: Paula i Adam, dokładnie. Jesteśmy tutaj razem z nimi na Błoniach w Krakowie. Jest piękne słońce. Jak jeszcze dziś nie byliście na zewnątrz, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Dobra, to ja jeszcze szybko przypomnę. Paula, wiek między 40 i 48 lat, farmaceutka, lubi sport i jeździ do pracy autem, a Adam coś tam montuje w swojej pracy, wiek podobny i jeździ do pracy samochodem. Oboje ten sport lubią.
1: Adam z pracy załatwia jakby co. No dobra, piszcie na Messenger RMF Max. Co oni mają za plany w takim razie?

0: za dzień, by być żywym. Moving to the Sun w RMF Max. Gdzieś tam w Słonku też już czekają na was Natalia z Michałem na krakowskich Błoniach. No i złapali. Złapali Paulę i Adama.
1: Tak.
0: Paula jest farmaceutką, jeździ do pracy autem, wiek między 40-48 lat, lubi sport, podobnie zresztą jak Adam, który w pracy zajmuje się montażem, ale już do pracy jeździ rowerem. No i teraz zastanawialiśmy się nad tym, jakie w takim razie mogą być ich plany na wieczór. Pojawiło się trochę propozycji na Messengerze.
2: Pojawiła się
1: ale
2: propozycja na przykład...
1: Tego, od... dawajcie.
2: To posłuchaj. Propozycja od Asi na naszym Messengerze to jest oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej.
1: Oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Czy to jest to, Adam?
2: Nie.
1: Absolutnie. Adam absolutnie tak się nie zaśmiał, że tutaj chyba mówi, a nie za bardzo w twoich zainteresowaniach.
2: No ale sportowcy jest,
3: nie tą
2: tak
3: razą. Dobra. Ja myślę, że możemy podrzucić jeszcze jedną podpowiedź. Powiedzcie, co robicie w Krakowie? Po co tu przyjechaliście?
4: Przyjechaliśmy na koncert Rickiego Martina.
0: Ale to się widzieliśmy tam wczoraj w takim razie.
3: No właśnie, Justyna, tak myślałam, że poczujesz entuzjazm. Aha. I jakąś łączność, jedność dusz tutaj.
0: Było wspaniale,
3: latynoską.
0: Prawda? Myślę, że się
1: to
0: tutaj zgodzimy.
1: Kolejne propozycje?
2: Dobra, bo to akurat
0: mamy jeszcze
2: na
0: propozycje,
2: szybko.
0: Zawody wspinaczkowe.
1: Zawody wspinaczkowe?
2: Tak.
1: Nie.
2: Też nie?
0: A po prostu odpoczynek po pracy we własnym domu chyba też odpada, skoro jesteście w Krakowie.
3: No w domu to nie, bo mamy tutaj gości jednak przyjezdnych. Powiedzmy jeszcze skąd?
4: Trójmiasta.
0: O,
3: wow. Daleka to podróż specjalnie dla Rickiego.
1: Dobra, to ja jesteście obstawiam daleko, ja wam tyle powiem.
2: To poczekaj, ostatnio ode mnie, przysięgam.
3: No.
2: Obstawiam, że skoro wiek jest jaki jest, to chodzi po prostu o spanko od godziny 21. Tak? Zgadłem.
1: Nie, żeby biorąc pod uwagę
3: wiek, ale dobry kierunek
1: wiek,
3: chyba.
1: To po prostu idziecie w spanko.
3: Od 21.
5: Nie idziemy w spanko.
2: Ajajajajaj.
3: To się... Prościej.
5: Wybieramy się na spacer.
2: No dobra, to w takim razie musicie powiedzieć, czym się zajmujecie. Co, jakie macie plany?
1: No to jeszcze raz głośno, jaki jest plan?
5: Drineczek na Starym Mieście.
0: Pięknie, Kraków.
3: Zwiedzanie Krakowa, romantycznie. Wiecie, o co chodzi, no.
2: Dobra, to w takim...
3: I co, zazdrościcie, bo wy będziecie w radiu siedzieć.
2: Wcale nie zazdrościmy.
3: W ogóle nie.
6: Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hopben ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
7: Hopben's Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
6: Ogłoszenie RMF Max.

0: dwoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. To jest 18.29, to są najlepsze hity w RMF Max, ale też najważniejsze informacje ze świata sportu, no bo sportem też człowiek żyje, prawda?
1: Tak jest. Tak mistrzowski flesz sportowy już w przygotowaniu. Krzysiek Chwaliński
2: znaczy
1: z
2: jest
1: nami.
2: Przygotowany.
0: Jest!
1: No jest przygotowany, no. Dobra.
0: Krzysiek zawsze był przygotowany, także startujemy. Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max.
2: Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu nadal gra z Tomim Paulem. Pierwszego seta Polak przegrał, drugiego wygrał.
3: Obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak. W tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta 7-6.
2: Mecz śledzi Wojciech Marczyk. Trwa bardzo zacięta, bardzo równa partia numer 3. Polscy koszykarze od pół godziny grają w Wiedniu z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Po pierwszej kwarcie biało-czerwoni wygrywają 24-16. Nasi są pewni awansu, ale nadal muszą walczyć o utrzymanie pierwszego miejsca, żeby trafić na łatwiejszego rywala. Na piłkarskim mundialu ostatnie mecze 1-16, pierwsze z nich o 20 to starcie Australii z Egiptem.

0: Są wakacje, to jest akcja w RMF Max. Jazzy i Spritz za nami z numerem Candy Night, a nasza ekipa Natalia i Michał na krakowskich Błoniach dzisiaj łapią ludzi i poruszają wybitnie trudne tematy.
1: Jest z nimi już Tymon, także przekazujemy wam Tymona, przekazujemy wam głos. Co ten Tymon w ogóle robi?
2: Tymon, pytanie do ciebie. Co teraz robisz w Krakowie? Na jakim jesteś etapie życia? Może tak.
3: Teraz mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić tutaj po Krakowie.
4: Zaczęła nam się w związku z tym też fascynująca dyskusja o najlepszej rybie. Tymon.
3: No, moim zdaniem jest to jest okoń. No bo jest piękny po prostu, jakby ma paski, jest ładną rybą, no, tak to może.
2: No właśnie, gdybyście się zastanawiali, jaka ryba jest najlepsza, to już nie jakieś szczupaki, karasie, nie. Okoń jest absolutnie top. Ale zaczęliśmy w ogóle rozmowę od czegoś innego, bo Michał narysował tutaj taki dosyć kontrowersyjny znak. Ludzie się zatrzymują i zadają różne dziwne pytania.
4: Bo napisałem, że bób jest fuj, dyskutujny. Zapraszam ludzi do dyskusji, czekam, aż zostanę przekonany, że jest inaczej.
2: Ale zanim
4: bo
2: to
4: może
2: się
4: ktoś
2: wydarzy,
4: da radę.
2: Mamy tutaj Tymona, którego zapytaliśmy, co sądzi o bobie. I właśnie, Tymon, bób, co sądzisz? Dobry, niedobry?
3: Nigdy nie jadłem, nie mam opinii swojej, ale chętnie spróbuję.
5: Ludzie.
4: No i Tymon pogodził Polaków. No ja tam usłyszałem taki absolutne westchnienie,
2: przerażenie.
4: Boryny, jak można było nigdy w życiu bobu nie jeść? No można było.
2: Ale słuchajcie,
0: przekażcie Tymonowi, że go po prostu ominęło tyle pysznych
4: dobrego.
0: Wieczorów, tyle dobrego.
2: Albo nie pysznych wieczorów,
4: Tymon,
2: to już Boryna
4: mówi,
2: nie bądź
4: że nie warto próbować.
2: My mamy propozycję, niech słuchacze RMF Max podrzucają propozycje, argumenty, bób, dobry czy niedobry, to się najbardziej chyba właśnie Tymonowi przyda, bo on nie wie, czy warto próbować, czy nie warto.
0: Ja chciałam tylko przypomnieć, że już kiedyś robiliśmy taką debatę w kanale nadawczym i wtedy wyszło 60% około, że bób super, a około 40%, że bób nie do końca super. Być może teraz wyniki się zmienią.
4: To było tam, jak źle policzone głosy były, to komisja już udowodniła
2: tak,
4: dawno.
2: Michał Boryna, Siwek anuluje, bo przegrywa.
1: Teraz ja muszę tutaj wszystkich zabrać na antenę RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Bób dobry czy niedobry? RMF Max. Czekamy na wasze zgłoszenia.
6: Reklama. Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: A, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Summer. Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór na Pomorzu z temperaturą w okolicach 18 stopni, w centrum podobnie i na południu kraju też do 19. Na nocny spacer lepiej załóżcie bluzę, bo nad morzem tylko 12. W wielu regionach może w nocy pokropić. Na jutro max 20 na plusie.

0: Za 10 minut siódma, Explosion!
1: Nie ma lepszego piątku, lepszego sobie nie wyobrazicie.
0: Absolutnie.
1: Nie ma co próbować nawet.
0: My jesteśmy tutaj dzisiaj z Filipem w studio, ale Michał z Natalią są na mieście, na krakowskich Błoniach i tam prowadzą bardzo zażartą dyskusję o bób. To jest walka o bób, która się rozgrywa w sercach naszych słuchaczy i przechodniów.
1: I przy okazji tak samo wy się do tego przyłączacie, czyli wszyscy słuchacze RMF Max i przy okazji tworzymy jedną wielką ekipę, która myśli o bobie na przykład takie rzeczy.
2: Bób tylko i wyłącznie tak, ale nie rozgotowany.
0: O, i ja się tutaj zgadzam w 100%.
1: Ja
0: bób
1: też.
0: Jest wspaniały, sezon jest krótki, trzeba korzystać, trzeba go wyciskać jak cytrynę, ale musi być dobrze ugotowany.
1: Kiedy życie daje ci bób, wyciśnij z niego lemoniadę. I teraz przekazujemy mikrofon do Natalii oraz do Michała. Słuchajcie, jak tam u was sytuacja na Błoniach?
3: Przepraszam, zbiliście mnie troszeczkę z tropu. Jaka lemoniada z bobu? Czy wy jesteście
1: nie pytaj,
3: normalni?
1: Nie pytaj.
3: Czego wy się nawdychaliście?
1: Nie pytaj, zrób.
3: Ile nas nie ma, a wy macie jakieś dziwne pomysły.
1: Nie okay, pytaj, zrób okay. Tylko.
3: Nie zrobię tego, bo ja nie lubię bobu.
4: W ramach naszej... Właśnie, Natalia nie lubi bobu, ja też nie lubię bobu, dlatego właśnie prowokujemy ludzi z napisem bób jest fuj, dyskutujmy. I w ramach naszej akcji, czy chciałby pan porozmawiać o bobu, złapaliśmy Kacper. Dzień dobry, Kacper.
5: Cześć, witam. Porozmawiajmy zatem o bobie.
4: Porozmawiajmy o bobie. W ogóle Kacper postanowił potrenować, bo za chwilę obroni pracę magisterską czy licencjacką? Licencjacką i chcę poćwiczyć przekonywanie ludzi do rzeczy. Więc Kacper, przekonaj nas, że bób nie jest twój.
5: Ale jeszcze o tym nie dyskutowaliśmy. Musielibyśmy sobie przypomnieć, jak smakuje bób. Niestety nie posiadacie tutaj bobu, dlatego...
3: Tak, to jest nasz ogromny błąd, że nie mamy bobu ze sobą, a pytamy ludzi o bób. To jest kardynalny błąd.
5: Troszeczkę tak.
3: Troszeczkę tak.
5: Jakbyście bronili pracę licencjacką, już piątki by nie było, niestety.
3: Ale może na czwórkę wyciągniemy, niestety. Mamy nadzieję.
5: Zobaczymy.
3: Dobra, to co z tym bobem? Jadłeś w życiu bób?
5: Jadłem.
3: Okej, okay, super.
5: Jadłem.
3: Punkt dla ciebie.
5: Dwa razy. Ponoć lepiej niż poprzednik, bo poprzednik tam nie kosztował nawet.
3: Tak, ale... tak.
5: No, o bobie mam takie zdanie. Kiedyś, jak byłem mały, to go spróbowałem, no i smakował w sumie jak groszek. Ale teraz, jakiś czas temu, tam, w zeszłym sezonie bobowym, próbowałem bób w zeszłym sezonie bobowym. No i był taki... całkiem nie najgorszy, dlatego zdziwiłem się waszym statementem. Dlaczego tak bobu nie lubicie? Kiedy w ogóle ostatnio próbowaliście bób?
3: No my ewidentnie jedliśmy ten najgorszy bób. Taki się coś wydaje.
0: I chyba takie jest, słuchajcie, rozwiązanie tej zagadki. Po prostu bób trzeba zjeść dobry i wtedy się go lubi, a jak się zje zły, to się go nie lubi.
3: Czyli co, mamy remis w takim razie?
4: Tym, że bób jest tylko zły i właśnie to jest cały problem.
1: Dopóki nie jest to bob budowniczy.
4: Nie, bob budowniczy super. Bob pleiści też. Natomiast bób do jedzenia nie.
0: No cóż, możemy się pięknie różnić, słuchajcie.
1: Dziękujemy za dyskusję i przy okazji możecie cały czas nagrywać nam głosówki. Co wy myślicie o bobu? Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Tutaj nagrywajcie, czy bób dobry, czy bób niedobry. Po co o tym mówić? Zapytacie. Dlatego, że po prostu lubimy rozmawiać o bobie. Bledka i Tańcz teraz.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: I po reklamie.

0: Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro na Pomorzu do 20 na termometrach. W prognozach są opady deszczu. Jeśli jesteście na Mazurach, to tylko trochę cieplej tam będzie i także w prognozach są opady. A na Dolnym Śląsku jutro ma nie padać i będzie do 22 stopni.
1: Jak tam mobilki po 19:00, to już minuta po 7:00, a my cały czas w kanale nadawczym. Filip i Justyna tutaj w studiu, a Natalia i Michał na mieście.
2: I też nas słyszą i też z nami są, też za chwilę ich usłyszycie, także zostańcie z kanałem nadawczym, żeby dowiedzieć się, co tam w mieście piszczy. I wcale nie trzeba czytać gazet. A my już gramy to, kto ju, jest minuta po 19:00 i będziemy z wami jeszcze na pewno przez godzinę.
1: Dobry vibe na piątek, zacznijcie z nami, weekend jest naprawdę ekstra.

0: 9 minut po godzinie 19. U nas jest piątek, więc u nas też jest ogień. Fire, fire. To oczywiście kanał nadawczy i dzisiaj też nie jesteśmy sami w studiu z Justyną, tylko jest z nami Michał Siwek oraz Natalia Kawałek, którzy łapią ludzi.
1: Łapią ludzi.
0: Ja nie wiem, czy to można tak robić.
1: Kalko, jesteście tam? Jak tam u was?
2: Jestem, łapiemy ludzi. Był z nami dzisiaj wędkarz, jeden rozmawiał o Bobie, on łapał ryby, a my łapiemy ludzi. Poczekajcie, bo...
0: To jest szalony kanał nadawczy.
2: Przepraszam, bo ja chciałem zapytać... Przepraszam, dokąd pani biegnie? A czemu, po co tak biegać? Ludzie normalnie nie biegają, przed kim pani ucieka?
3: Nie, chcę żyć jakościowo po prostu i korzystam z możliwości.
2: Okej. Ale pani strasznie szybko biegnie, poczekajcie, bo ja tutaj biegnę z całym studiem ze sobą. A pani biega dużo?
3: 10 km dziennie.
2: A zawsze tu po błoniach?
3: Zawsze tutaj.
2: Nie no, to jest super miejscówka, jeszcze dzisiaj przy tym zachodzie słońca ekstra, nie?
3: Tak jest.
2: A ile już ma pani na liczniku?
3: Mam dopiero 5 km.
2: A jakim tempem biegniemy? Dobra.
0: Za szybkim.
1: Zostaw
2: Michał. Jakim tempem biegniemy?
3: Nie sprawdzam. Godzinę robię 10 km.
2: Dobra, bo ja już nie daję rady. Jak pani ma na imię?
3: Regina.
2: No to szerokiej drogi, ja już nie daję rady. Boże, jedyny ludzie.
1: Michał, jesteśmy z ciebie mega dumni, naprawdę. Wspaniale sobie poradziłeś.
0: Ty, ale... Zegarek ci pokazał jakieś tętno, czy ty nie żyjesz już? Co ty robisz?
2: Zegarek wezwał karetkę.
0: Tak myślałem.
1: Zegarek wezwał karetkę, no dobra.

0: Rave w RMF Max. Cały czas szuka męża i my też się zastanawiamy, where the hell są Natalia i Michał? Gdzie oni są?
1: Halo, jesteście? Gdzie wy jesteście w ogóle?
2: Jesteśmy, spacerujemy, wyglądamy jak ludzka ośmiornica z tymi wszystkimi kablami, ale mamy nadzieję, że uda nam się zadać ważne pytanie.
3: Tego pana, bo jest ważne pytanie.
2: Przepraszam, mamy jedno krótkie pytanie. Pan nie chce z nami rozmawiać.
3: Nieelegancko potraktował.
2: Zrobiło mi się teraz przykro.
3: Przepraszamy bardzo, bo mamy bardzo ważne pytanie. Jako radio jesteśmy tutaj z RMF Max. Jak pana zdaniem brzmi lato? Można onomatopeicznie.
4: Onomatopeicznie? Dobrze brzmi.
2: Dobrze brzmi lato.
3: Jakby pan mógł tak zaprezentować dźwięk lata, który tak się panu na przykład kojarzy.
4: Nie bardzo.
3: Nie bardzo się panu kojarzy.
2: Bo lato po prostu dobrze brzmi. Bardzo panu dziękujemy. Mamy smyczkę w zamian.
3: A jakby pan włączył RMF Max, to naszym zdaniem właśnie tak brzmi lato, więc zapraszamy serdecznie.
2: Czekaj, tutaj biegnie człowiek.
3: Tu biegnie człowiek.
1: Łapcie go.
2: Nie chcę z nami rozmawiać, aż komuś wypadło tutaj. Piciu wypadło. My chyba strasznie wyglądamy.
0: Nie, na pewno nie wyglądacie strasznie, kochani.
2: Czekaj, jest dziewczyna, która ewidentnie wygląda, jakby jechała na wakacje. Chodź do niej.
3: Dobra, idziemy
2: do niej. Chodź, spróbujemy ją napaść.
1: Łapcie
2: ją. Nie napaść, będziemy bardzo mili. Albo nie.
3: A pani ma taki słomiany kapelusik, taki bardzo elegancki.
2: Mamy jedno króciutkie pytanie. Jak pani zdaniem brzmi lato?
5: Wesoło.
2: A gdyby pani miała naśladować jakoś lato, to jaki dźwięk taki konkretny się pani kojarzy z latem?
3: Może latające pszczółki gdzieś dookoła, niedźwiedź atakujący.
5: A, w sensie mam powiedzieć, a nie zaintonować.
3: A jak pani ma na imię?
5: Ewa.
3: Ewa. Pani Ewo, bo to na Ewo idzie.
5: Szumem morza mi się kojarzy zdecydowanie.
6: To miło brzmi, kochani. Dzięki.
2: No to tak brzmi lato. Bardzo dziękujemy.
1: Nie powiem, co mi się zachciało.
3: Dobrych wakacji, bo widzimy, że pani się wezwa lizeczką.
2: Właśnie, to na wakacje czy z wakacji? O, dzięki. To dla ciebie.
3: A, pani wraca z wakacji, dlatego pani tak mniej chętna pewnie do naśladowania.
2: A gdzie pani była na wakacjach?
5: We Włoszech, na Sycylii.
3: Tak
2: jakie
3: pani
2: tam
3: wygląda?
2: Są dźwięki wakacyjne?
1: No dlatego właśnie się kojarzę z morzem oczywiście. No.
2: Tak jest.
3: Ciao, bella.
2: To włączcie tam...
5: Molto bene, grazie.
2: Pięknie.
5: Bella ragazza.
2: Włączcie tam... Brzmi lato we Włoszech, kochani.
0: Włączcie tam pani RMF Max w tym momencie, bo za chwilę Calvin Harris i Summer na naszej antenie, więc lato jest tutaj.

0: na siebie,
1: nad morze,
0: na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: I imagine about summer.

0: I to jest ekipa J-Lo i Pitbull w RMF Max. Polska ekipa koszykarzy tymczasem daje z siebie wszystko, ale o tym więcej Krzysiu Chwaliński w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: Mamy same dobre wiadomości tym razem. Polscy koszykarze grają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni niepokonani dotąd w grupie F. Dziś również grają świetnie. No i w Wiedniu bardzo wyraźnie wygrywają z Austrią. W trzeciej kwarcie mamy 76-55. Polacy awans mają już w kieszeni, ale grają o pierwsze miejsce w grupie. Są już bardzo blisko tego celu. W poniedziałek w Krakowie zagrają w Holandię. A teraz Londyn. Hubert Hurkacz stoczył długi bój o czwartą rundę Wimbledonu. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Hurkacz spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych. A za pół godziny, nawet niecałe, pierwszy z ostatnich trzech meczów 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Australia zagra z Egiptem. Obie reprezentacje mają szansę wygrać pierwszy mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Kolejny mistrzowski flesz sportowy za niespełna pół godziny.

0: Szajtansa 39, kochani, jest na
1: to
0: zegarach.
1: To był kogucik ogłaszający godzinę, która teraz jest?
0: Ty, ale to zostaw godzinę. Ty sprawdzałeś pogodę w ogóle?
1: Na weekend?
0: No, na weekend.
1: Wiesz, że nie?
0: Nie?
1: Nie wiem, jak się spakować teraz.
0: Znaczy, ja wiem, ile na pewno parmajtek zabrać trzeba na 3 dni.
1: O, jedną więcej.
0: Ale jaka będzie pogoda? Przekonajcie się z RMF Max.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
14: I po reklamie.

Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro na Pomorzu do 20 na termometrach. W prognozach są opady deszczu. Jeśli jesteście na Mazurach, to tylko trochę cieplej tam będzie i także w prognozach są opady. A na Dolnym Śląsku jutro ma nie padać i będzie do 22 stopni.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Chcemy więcej! Chcemy więcej! Fuka i Liwka to chce więcej na 4 minuty przed godziną 20. Chcieliście więcej, to macie. Jest Michał.
1: Więcej kanału nadawczego w kanale nadawczym!
0: A wrócili!
1: No i jak tam było? Fajnie to w ciepłym studiu, co?
2: Znaczy tutaj nie ma w studiu słonka, tam było słonko, później słonko zeszło i wiało.
3: Ale tutaj są nasze słonka, tu jest Filip i Justyna.
2: A my mieliśmy słonka w postaci słuchaczy. Co prawda większość z Gdańska, ale to też jest okej. Pozdrawiamy Gdańsk. Gdańsk, jesteście super.
3: Nie mogę ustabilizować tętna po bieganiu z panią Ezeriną.
2: Myślałam, że tętna bobu.
0: Dużo się działo dzisiaj w kanale nadawczym. To wszystko będziecie mogli oglądać na naszych mediach społecznościowych, bo to wszystko będzie na naszym Instagramie. Już teraz obserwujcie koniecznie, żeby zobaczyć, jak Siwek biega.
2: A ładnie biega.
3: Ale chcemy, żebyście nam towarzyszyli tego lata, bo my właśnie w takie miejscówki będziemy jeździć i będziemy wam towarzyszyć w tych pięknych letnich aktywnościach.
1: A tymczasem pięknego piątku, pięknego weekendu wam życzymy całą ekipą. Justyna Borycka,
0: Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek
3: i Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś.
2: Pa!
0: Posłuchajcie jeszcze, gdzie się można pobawić na mieście.
4: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco. I to nie tylko ze względu na pogodę, ale też liczba atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. A w sobotę Poznań staje się stolicą stylu podczas Poznań Fashion Night w klubie na Fali. Czeka na was coś więcej niż pokaz mody. To będzie wieczór pełen światła, muzyki i inspirujących osobowości. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie to tradycyjny wybieg, a po części oficjalnej imprezę rozkręci After, na którym zagrają Magda Hoffman i Malwi. A jeśli będziecie w Trójmieście, to w sobotnią noc Sopot zabrzmi największymi hitami na nocy gorącego lata w klubie Story Disco. Tu wszystko kręci się wokół letnich hitów, a powrót do złotych czasów 80., 90. i 2000. zapowiada solidną dawkę tanecznej energii. Kraków zaprasza na wyjątkową grę miejską po fortach południowego pierścienia twierdzy Kraków, a ta formuła połączy aktywny wypoczynek, elementy rywalizacji, no i odkrywanie niezwykłych zabytków. A w warszawskim Explosion idealnie na starcie weekendu piątkowe Summer Explo Party zagrają Yoshi oraz DJ Insane.
5: Reklama.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni dosłownie kilka minut temu pokonali na wyjeździe w Wiedniu Austrię 123-77. W poniedziałek Polacy w Krakowie zmierzą się z Holandią. Nieco wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Tomiego Pola i awansował do czwartej rundy tenisowego Wimbledonu. Zacięty czterosetowy mecz trwał ponad 3 godziny. Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. Na piłkarskim mundialu zaczęło się właśnie pierwsze z trzech ostatnich spotkań 1/16 finału na stadionie Warrington w stanie Texas. Australia gra z Egiptem.
3: No to już tak oficjalnie odpalamy piątkowy wieczór w RMF Max. Piotrek Świderski z tej strony. Cześć, siemanko, witajcie po 20. Tutaj wakacyjna lista Hobbens Extra. Kto na starcie weekendu będzie najlepszy? Po podliczeniu wszystkich waszych głosów dowiemy się za niespełna godzinę, a zestawienie otwierają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Dziś na miejscu 10.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

0: The Live i DJ Fisher, który jeszcze czeka na swój debiut na liście Hot Bands. Być może już jutro po 17 usłyszymy go w najlepszej 30. Dzisiaj na starcie drugiego wakacyjnego weekendu jeszcze w propozycjach. Przypominamy, że głosować możecie na rmfmax.pl. A teraz lecimy dalej z najlepszą dychą. Na 9 w piątek wylądował Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. To piątkowa ósemka na liście Hot Bands. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję być na koncercie Boba Sinclaira, to chowajcie lepiej telefony do kieszeni. Bardzo nie lubi, gdy podczas jego DJ setów ludzie zamiast tańczyć stoją jak zamurowani i nagrywają. A propos nagrywania, teraz w Maxie taneczny viral z TikToka. DJ Goya, Jason Derulo i Melody Mi Chico. Kto zna układ, może jak najbardziej tańczyć i głosować pod rmfmax.pl.

0: Są z nami od niespełna dwóch tygodni, ale już zdążyli zrobić sporo zamieszania na naszej maksowej playce. To Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Dzisiejsze miejsce siódme listy Hot Bands Extra. Zaraz sprawdzamy, kto przy piątku wylądował na szóstym, a później gramy nówkę sztukę od ekipy Clean Bandit. I don't wanna hurt you. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: W browarni Gidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Six. Numer 6.

Ekipa z Londynu nie przestaje zaskakiwać muzycznie. To Clean Bandit w nowym i bardzo świeżym utworze I Don't Wanna Hurt You. Jak na razie jeszcze poczekania listy Hot Bands. Jeśli daliście się wciągnąć do ich elektronicznego świata, to wiecie co robić. rmfmax.pl. Chwilę wcześniej grały modelki z singlem Lubię Cię jak lato i w drugi piątek wakacji z 26 wskoczyły na miejsce 6. Takie powroty to się szanuje. A teraz słuchajcie duet, który w tym tygodniu miał jedynkę na liście Hot Bands Extra. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. To oni otwierają dziś pierwszą piątkę naszego zestawienia. 5. Numer 5.

Bison i Ej, ten kot jeszcze będą musieli chwilę poczekać na swój pierwszy raz na liście Hot Bands w RMF Max, ale myślę, że prędzej czy później im się to uda. W końcu taki fajny afrobeatowy vibe i przyjemny wokal zasługuje na trochę waszych głosów. rmfmax.pl. A na które miejsce zasłużył dzisiaj Eben? Jego Hollow na starcie weekendu otwiera pierwszą trójkę na liście Hot Bands. RMF Max 3, numer 3.

0: To numer z cyklu Gdzieś to już słyszałem. Nowość tego tygodnia na antenie RMF Max. Switch Disco Voices na samplu z legendarnego remiksu ATB It's a Fine Day dla Miss Jane. Kto pamięta? Ja osobiście bardzo lubię takie odświeżenia, ale wy chyba też, bo dziś na miejscu pierwszym nagranie, które również taki sample z przeszłości w sobie posiada. Ale zanim powiem wam, o które nagranie konkretnie mi chodzi, przypomnę, że na miejscu trzecim dziś wylądował Eben z Magicznym Hollow, na drugim afrohausowe Sorry Papi od Topika i Becky G, a na miejsce pierwsze wracają nasi rodacy Andy Daz i Harris, Zok Zok Zokaria, najlepsza w drugi wakacyjny piątek.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Zokaria od Andy'ego Dusta i Harrisa na samym szczycie listy Hot Bands w piątek. Bądźcie blisko RMF Max, bo zaraz ruszamy z wakacyjnym, zmiksowanym Max Party. Jeszcze dużo dobrej muzy przed nami, a teraz podrzucimy wam kilka fajnych opcji na weekendowe wypady z ekipą.
1: Weekend jest już rozpoczęty i mam nadzieję, że w piątkowy wieczór są już jakieś ciekawe opcje w zanadrzu. Jeśli jeszcze nic nie macie, albo macie jakieś puste okienka w wakacyjnym kalendarzu, to ja podrzucę wam kilka miejscówek w Tour de Club RMF Max. Sopran z tej strony, witajcie i posłuchajcie, co dla was przygotowałem. A bez wątpienia miejscówką, którą trzeba zaliczyć, jest Open Air na Dziedzińcu, czyli Tama & Slow w Poznaniu. Tam w sobotni wieczór czekają na was dwie sceny, leżaczki, ciepła noc, no i muzyka lecąca do wczesnych godzin porannych pod gołym niebem. Czego chcieć więcej? Będzie trochę tańców pod chmurką, trochę siedzenia ze znajomymi i muzyka, która doskonale siada latem w środku miasta. Zagrają dla was na Open Air DJ Guestlist, Bennett i Bad Mistake B2B w AN, a na Slow Camot and Friends. Plaża Patelnia w Grabinie zaprasza na sobotnią noc, która będzie gorąca nie tylko przez pogodę. Za starami DM, DJ, producent i człowiek, który potrafi rozkręcić każdą imprezę jak blender na turbo obrotach. A ja przypominam, że trasa lato na Maxa trwa w najlepsze i na rmfmax.pl możecie sprawdzić, gdzie jeszcze w tym roku się zatrzymamy, abyście wy bawili się najlepiej jak najbliżej sceny.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, dobry wieczór. Na stadionie Arlington w stanie Texas Australia gra z Egiptem i od 13 minuty po pięknym strzale Ashora głową przegrywa 0-1. Za minut kilka rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Równo o północy mecz Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, o 3:30 Kolumbia zagra z Ganą. Teraz tenis. Hubert Hurkacz po czteresetowym ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał amerykańskiego tenisistę Tomiego Pola i awansował do czwartej rundy wielkoszlomowego Wimbledonu. Zdecydowanie wiedziałem, że to będzie duże wyzwanie, tym bardziej, że Tomi świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że to będzie bitwa. Tym bardziej więc się cieszę, że awansowałem. Hurkacz kolejny mecz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem.

0: Co już poznaje ręka wysoko w górę, tak dokładnie, to włoski DJ Mauro Picotto i jego już legendarne Komodo w RMF Max. Pamiętacie, co robiliście w roku 2000? Być może właśnie szaleliście na dyskotekach do tego hitu.
1: Hity na Maxa.
0: A tych nieco starszych i nowszych hitów na pewno w piątkowym Max Party nie zabraknie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, dobry wieczór już w duecie. A żeby wam to udowodnić, teraz zagramy wam premierowo nowy numer od Davida Guetty i Johna Martina, Human.
2: And now, ladies and gentlemen,

0: Ten duet doskonale wie, jak rozbujać każde towarzystwo. Apatę, Rozej, Bruno Mars na antenie RMF Max. Tak energicznie kończymy drugi set w piątkowym Max Party, a kolejne przed nami. Co tam teraz mamy na dekach? Na pewno Justin Bieber i Nicki Minaj z wiralowym Beauty and the Beat, ale też polecimy z klasykiem od Erika Prydza, Piano. Taka petarda już za moment w Maxie, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

0: koncert.
1: Na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

na wasze szczęście nie słyszeliście, jak przed momentem tutaj w studiu w duecie śpiewałem sobie z Lady Gagą. Alejandro, czyli jeden z najbardziej ikonicznych numerów wszechczasów w takim delikatnym remiksie w RMF Max. A teraz słuchajcie, numer, który za parę lat może też uzyskać takie miano, miano ikonicznego. Sad Girls, czyli najnowsza współpraca Davida Guetty i Bebe Rexy w Maxie.

0: to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra w RMF Max. No, nareszcie ta kultowa trasa koncertowa wystartowała. W miniony weekend miała miejsce wielka inauguracja w Żywcu, a w kolejny 10 i 11 lipca męskie granie zawita do stolicy Wielkopolski, do Poznania. Ale nie wybiegajmy za daleko w przyszłość i sprawdźmy, co dziś, jutro i w niedzielę można robić na mieście. Max.
2: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco. I to nie tylko ze względu na pogodę, ale też liczba atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. A w sobotę Poznań staje się stolicą stylu podczas Poznań Fashion Night w klubie Na Fali. Czeka na was coś więcej niż pokaz mody. To będzie wieczór pełen światła, muzyki i inspirujących osobowości. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie to tradycyjny wybieg, a po części oficjalnej imprezę rozkręci After, na którym zagrają Magda Hoffman i Malvi. A jeśli będziecie w Trójmieście, to w sobotnią noc Sopot zabrzmi największymi hitami na nocy gorącego lata w klubie Story Disco. Tu wszystko kręci się wokół letnich hitów, a powrót do złotych czasów 80., 90. i 2000. zapowiada solidną dawkę tanecznej energii. Kraków zaprasza na wyjątkową grę miejską po fortach południowego pierścienia twierdzy Kraków, a ta formuła połączy aktywny wypoczynek, elementy rywalizacji, no i odkrywanie niezwykłych zabytków. A w warszawskim Explosion idealnie na starcie weekendu piątkowe Summer Explo Party zagrają Yoshi oraz DJ Insane.
3: Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Intoxicated, Martin Solveig i GTA, Good Times Ahead, duet producencki z Miami w RMF Max. A po tej stronie również duet Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Dobry wieczór już po 22. O tej godzinie piątek to dopiero się rozkręca. W takim składzie polecamy się aż do północy w trwający jeszcze dzień cioci i wujka. Złożyliście życzenia? No to teraz specjalnie dla wszystkich naszych kochanych cioć i wujków mamy w RMF Max premierę od Madonny i Martina Garrixa. Bizar. And now, ladies and gentlemen,

Wsiadajcie, wsiadajcie, tylko zapnijcie pasy. Zapraszamy do naszego maksowego wehikułu czasu. To ekipa Silver, która 20 lat temu postanowiła zrobić taki klubowy cover słynnego hitu szwedzkiej grupy ABBA. Lay all your love on me. Tym ponadczasowym nagraniem kończymy kolejny set w piątkowym Max Party. Piotrek Świderski, DJ Raf Mix cały czas z wami. A teraz dla równowagi coś z tego roku, coś bardzo świeżego. Norweskie trio Bounce'a i ich rewelacyjne Magnetic w RMF Max.

Co to był za sztosik? Morant i Angels ciągle głęboko w naszych muzycznych sercach. Szczególnie w sercach milenialsów. Kolejny powrót do przeszłości w piątkowym Max Party w RMF Max. No i na pewno też nie ostatni. Następny set rozpocznie Smolasty, a później między innymi wkręcamy z rap mixem Explosion od duetu Calvi i Remy. Dajcie już o dwa ząbki głośniej, bo pod takiego bangera trzeba przygotować dobrze głośniki. Duże oczy teraz w Maxie i Smolasty.

kto tego wieczoru nie mógł wyskoczyć na parkiet do klubu, to może teraz potupać nóżką przy RMF Max. Calvi Remy Explosion w Max Party. Klasyczek stworzony przez polski duet producencki, z którego powinniśmy być naprawdę turbo dumni, bo słuchajcie, ten beat i wokal doskonale znają również poza granicami naszego kraju. A gdybyście mieli ochotę na taki szybki wypad do Czech, to jeszcze dziś i jutro w czeskiej Ostrawie, tuż za granicą, trwa festiwal Beats for Love. Na miejscu możecie łapać naszą ekipę i cykać fotki na Insta w specjalnej maxowej strefie. Dziś na scenie głównej festiwalu Beats for Love headlinerem jest Dimitri Vegas, a jutro Alesso i Charlotte de Vite. A tymczasem taki polsko-czeski duet Trips i Mikolas w numerze Hard to be Humble otworzy kolejny set w piątkowym Max Party. Yeah.

0: Błysk, czyli numer z przesłaniem pod jutrzejsze sobotnie sprzątanie. Dawid Podsiadło w RMF Max. Na zegarach za chwilę już 23, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. Do północy gramy i miksujemy wam same najlepsze imprezowe hity na maksa. Na dekach już m.in. duet Another ze swoim Talk to You. Wkręcimy również najczęściej szazamowany numer w kraju, czyli Moving to the Sun od Jugela. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Zaraz do was wracamy. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Taki mały ja, taki wielki świat, to oczywiście Kukę 2115 w RMF Max. A już jutro w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa zagra inny raper z tego składu. White 2115 pojawi się na tamtejszej scenie. Bilety mogliście zgadnąć na naszej antenie w tym tygodniu. Może wam się udało, no i już nie możecie się doczekać. Natomiast gdyby ktoś bardzo chciał, ale niestety nie był w stanie jutro pojawić się w strefie 57, to spoko, jak zwykle wszystko zrelacjonujemy wam na naszym Instagramie. A teraz mój i Rafmixa aktualny numer 1. Axwell ze Swedish House Mafii i Bon postanowili zrobić bangera, który bankowo będzie grany na każdym EDM-owym festiwalu w tym roku. Posłuchajcie, Whatever Turns You On.

To jest prawdziwy fenomen. Hicior, który do tej pory porywa parkiety. Danza Kuduro, Dono Marii Lucenzo za nami w RMF Max. Tak specjalnie z pozdrowieniami dla tych, co tańczą gdzieś na urlopach. Pamiętajcie, że Maxa możecie zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będziecie mieć dostęp do neta. Aplikacja RMF Max albo strona rmfon.pl. Tam również nas złapiecie, nie tylko na falach FM. No to co, nie zwalniamy i tańczymy dalej. Teraz z Wiktorem Waligurą i jego 4 pory roku rozkręcam kolejny set w piątkowym Max Party. A za chwilę domiksujemy do tego wszystkiego jeszcze numer od Subfocusa i Baby Close On and On. Będzie też Britney Spears ze swoim legendarnym już Toxic. Bądźcie blisko RMF Max.

ale dzisiaj mieszamy dla każdego coś dobrego, ale w końcu to piątkowe Max Party. Tutaj naprawdę dzieją się muzyczne cuda. Begin i zespół Matcon w RMF Max. To i chyba największy hit, który jest w rzeczywistości coverem utworu zespołu The Four Seasons z końcówki lat 60. A całkiem niedawno za ten numer brała się również ekipa Måneskin i zrobili z niego taką mocną rockową wersję. Na pewno kojarzycie, o którą wersję mi chodzi. No i co? Ciągle nie wiadomo, czy jest szansa na reaktywację tego zespołu, czy Måneskin wróci. Podobno w tym roku mieli coś koncertować, ale jak na razie cisza. Nikt nic nie wie. To w takim razie teraz, żeby nie było tej ciszy, hałas zrobi Shimza i jego afro-house'owe Fire Fire.

Boogie Tonight od Booty Love w RMF Max. Kolejna muzyczna perełka tego wieczoru w Max Party z zaproszeniem na kolejny event w ramach Lata na Maxa. Już za dwa tygodnie, 17 i 18 lipca, będziemy w Gogolinie, województwo opolskie. A razem z nami między innymi ekipa Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzesiek Chyży i Fausti. A później jeszcze pojawimy się w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Szczegóły całej trasy możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. No a teraz obczajcie nowego bangera od Lumixa, Self Aware w Maxie.

To może być jeden z większych hitów tego lata. Milky, David Guetta, Just the Way You Are w RMF Max. Takie piątkowe tyry, tyry, tyry dla tych, co jutro mają już nastawione zegarki na godzinę 17. 30 najlepszych hitów na sobotniej liście Hot Bands. Jutro od 17 przypominam i zapraszam. Jeszcze możecie głosować na swoich ulubieńców pod rmfmax.pl. A tymczasem my już się zawijamy. Piotrek Świderski, DJ Raf Mix. Wielkie dzięki za piątkowe wydanie Max Party. Trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu i do usłyszenia. Siemano, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.